Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 7 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy Głowa do Góry. Czekać na was będzie oczywiście dzisiejsza kartka z kalendarza, nowinki z Lublina, a także historie o tym, że nawet jeśli coś się powie w głupich żartach, no to potem znajduje to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. U niektórych nawet ku zdziwieniu. Here to stay rozpoczyna nasz środowy poranek.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Royal Blood za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 13 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co wymyślił nam dzisiaj kalendarz. 26 sierpnia przed nami święto brokatu, a do tego mamy także połączenie z Międzynarodowym Dniem Psa. Trudno powiedzieć, co autor tutaj miał na myśli, ale trzeba przyznać, że zestawienie jest naprawdę interesujące. No bo brokat to jest taki wynalazek, który przez 5 minut wygląda świetnie, oszołamiająco, a potem zaczyna prowadzić własne życie. Znajdujemy go na ubraniu, na podłodze, w samochodzie i nawet kiedy nam się już wydaje, że wszystko zostało posprzątane, nadal coś błyszczy. Najczęściej tam, gdzie tego się kompletnie nie spodziewamy. No i z psami jest tutaj trochę podobnie, tylko że zamiast brokatu mamy sierść. Na czarnych spodniach sierść, na kanapie sierść, w samochodzie sierść i człowiek już nawet przestaje pytać, skąd ona się wzięła. Ale pies przynajmniej patrzy na nas swoim spojrzeniem i nam już jakoś przechodzi. Chociaż z drugiej strony połączenia tych dwóch rzeczy mogą być, no nazwijmy to, delikatnie ryzykowne. Jeżeli ktoś z was wpadłby, dajmy na to, na pomysł, żeby dać psu taką brokatową sesję zdjęciową, no to pamiętajcie, że sąsiedzi mają już wystarczająco dużo powodów, żeby o nas mówić.

Judas Priest i Electric Eye już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 20 minut po godzinie 7. Pora na przegląd prasy lokalnej. A na naszym lokalnym podwórku koniec wakacji oznacza też powrót do bardziej intensywnej komunikacji miejskiej, bo od 1 września w Lublinie autobusy wracają do powakacyjnego rozkładu jazdy, a na głównych liniach będzie ich po prostu więcej. W godzinach szczytu niektóre będą się pojawiać co kwadrans. Zmiany dotyczą nie tylko częstotliwości kursów, będą też dodatkowe połączenia w weekendy, powrót jednej z zawieszonych linii i kilka zmian związanych między innymi z dojazdem w okolice Zalewu Zemborzyckiego. Jeśli korzystacie z komunikacji miejskiej, warto sprawdzić, co dokładnie się zmieni na waszej trasie. Szczegółowy wykaz linii i godzin znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, do którego już teraz was odsyłam.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:29. Sprawdźmy ruch drogowy w Lublinie. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się w okolicach drogi Męczenników Majdanka, a także w okolicach ulicy Krańcowej. Za to w rejonach ulicy Zębożyckiej i Żeglarskiej powinno być już spokojniej. Tego samego nie mogę powiedzieć o ulicy Tomasza Zana i ulicy Wiliańskiej, także ronda tam się znajdującego. Trzeba będzie się naszykować na kilka minut opóźnienia w ruchu. Pamiętajcie także o robotach drogowych przy ulicy Ułanów, niedaleko osiedla Sienkiewicza.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 11 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 13 temperatura może osiągnąć do 22 stopni. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

powierzchnią i Jacek Branko już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:41. Jeżeli ktoś z was jeszcze planuje wybrać się do kina na nowego Spidermana, to mam dla was historię, która pokazuje, że chyba nie wszyscy widzowie podchodzą do tego filmu wyłącznie jak do fikcji. W Boliwii 8-letni chłopiec, wielki fan Spidermana oczywiście, znalazł na swoją niekorzyść Czarną Wdowę. No i postanowił sprawdzić, czy filmowa historia może zadziałać również w prawdziwym życiu. Pozwolił pająkowi się ugryźć, bo liczył na to, że za chwilę obudzi się w nim prawdziwy super bohater. No i tutaj scenariusz niestety nie poszedł już w stronę Marvela, bo po kilku godzinach chłopiec zaczął się źle czuć. W końcu powiedział mamie, co zrobił, no i trafił do szpitala. Dostał odpowiednie leczenie, doszedł do siebie i na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Jednak supermocy nie stwierdzono. Czyli bilans całej operacji jest taki, że Czarna Wdowa 1, a Spider-Man 0. No i chyba na tym zakończymy ten eksperyment, te eksperymenty z takim superbohaterskim akcentem. Pajęczyny zostawmy lepiej Spider-Manowi, pająki przyrodzie, a wszelkie supermoce może scenarzystom.

Too Late for Love na antenie Akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 8 nam pozostało. Słuchajcie, mam dla was historię, która pokazuje, że właśnie nigdy nie jest za późno na miłość. No bo są takie historie miłosne, z tej kategorii miłosnej, które zaczynają się od pierwszej randki, a są też takie, które kończą się ślubem po kilku latach, a jest też para z Kenii, która najwyraźniej uznała, że z decyzją nie ma co się spieszyć, bo po 64 latach spędzonych razem w końcu wzięli ślub. No i to jest dopiero romantyzm po latach. Oni już naprawdę nie musieli się poznawać, bo już znali swoje przyzwyczajenia, swój charakter. Pewnie już nawet wiedzieli dokładnie, kto zostawia kubek w najmniej odpowiednim miejscu. A mimo tych wszystkich wspólnych lat postanowili zrobić jeszcze jeden krok i oficjalnie powiedzieć sobie tak. I trudno w sumie o bardziej sprawdzony związek. W końcu 64 lata razem to już nie taki okres próbny, a cała wersja pełna.

4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Opowiem wam o tym, jak z codziennych sąsiedzkich ploteczek da się zbudować całkiem dochodowy biznes. Fire in your eyes już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Michaels już za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 14 minut po godzinie 8. Kojarzycie ten moment, kiedy ktoś tak po prostu rzuci żartem, a chwilę później coś, co miało być tylko takim niewinnym żarcikiem, staje się rzeczywistością. Podobnie było w historii pewnego rolnika z Nebraski, którego stodoła regularnie była zalewana, więc któregoś razu rzucił na rodzinnym spotkaniu, no, że w sumie gdyby zebrać odpowiednio dużo ludzi, można by ją po prostu podnieść, przenieść w wyższe miejsce. Część z nas pewnie by to zakończyła na takim poziomie żartu, ale syn tego rolnika policzył, ile osób właściwie byłoby potrzebnych. Dokonały się obliczenia, wyszło mu 344. No i wtedy sprawy zaczęły się robić trochę poważniejsze. Przygotowali specjalną konstrukcję, żeby ludzie mieli za co złapać. Zebrali 344 ochotników i któregoś dnia wszyscy stanęli wokół stodoły. Padło hasło raz, dwa, trzy. No i ją podnieśli. Kilka minut później stodoła stała już w nowym miejscu, wyżej, poza zasięgiem wody. I chyba coś, co mi się najbardziej podoba w tej historii, to to, że wszystko zaczęło się od takiego prostego a co gdyby? I potem okazuje się, że właśnie wtedy to wcale nie taki głupi pomysł. Morał z tego taki, że pamiętajcie, nigdy nie ma głupich pomysłów.

Transpalette Soul i Willow za nami na 98,2 FM. 20 minut po godzinie 8. Słuchajcie, na pewno każdy z nas zna jedną albo i nie jedną osobę, która dosyć dużo albo i wszystko wie o swoich sąsiadach. Kto z kim się pokłócił, kto się przeprowadza, kto wrócił do domu o 3 nad ranem, no i kto nagle zaczął bardzo często podlewać ogród. Ale pewna kobieta z Kolumbii poszła o krok dalej. Ona postanowiła na tej wiedzy zarabiać. Zaczęło się od zwykłego sąsiedzkiego plotkowania, tylko że z czasem okazało się, że informacje mają swoją cenę. Kobieta zaczęła pobierać pieniądze za zdradzanie sekretów mieszkańców okolicy, a jeśli ktoś wolał, żeby konkretna informacja jednak nie wyszła na jaw, no to tym lepiej, bo za zachowanie milczenia trzeba było zapłacić. Czyli biznes polegał na tym, że informacja jest takim dobrym towarem, a cisza usługą premium. I podobnie w sumie ten biznes szedł dobrze, dorobiła się na tyle dużo pieniędzy, że miała szansę na zakup aż 2 domów. Jedni sprzedają kawę, inni samochody, ktoś handluje nieruchomościami, a tutaj lokalna plotka, jakże wartościowa. I patrząc na wynik finansowy, no to trzeba przyznać, że rynek plotek okazał się całkiem dochodowy.

Sim.

0: na zegarach w 8:30 to czas sprawdzenia aktualnej sytuacji na drogach Lublina. To, co mogę powiedzieć, to, że korka możecie spodziewać się w rejonach ulicy Bolesława Prusa, ulicy Jaczewskiego i ulicy Obywatelskiej, więc jeżeli macie szansę, starajcie się obrać inną drogę. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się także w okolicach ulicy Wolskiej, ulicy Kunickiego i ulicy Nowy Świat. Pamiętajcie także o robotach drogowych niedaleko ronda między Alejami Zygmuntowskimi a ulicą Fabryczną. Mogą się one przyczynić do opóźnienia w ruchu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my standardowo sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 13 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 13 i 14 temperatura może osiągnąć do 22 stopni. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

Na zegarach wybiła nam godzina 8:40, pora rozpocząć naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. I na dobry początek przenosimy się do Kentucky, bo właśnie stamtąd pochodzi Black Stone Sherry. Zespół, który od lat miesza klasyczny rock, hard rock i bluesowe inspiracje. Ich znaki rozpoznawcze to mocne gitarowe brzmienie, charakterystyczny wokal, no i przy tym bardzo energetyczne koncerty. We wrześniu muzycy wracają do Polski, zagrają w warszawskiej progresji, a na scenie pojawi się również amerykańska grupa Ten Years. Jeżeli lubicie rockowe granie z bluesowym pazurem i koncert, na których naprawdę się dużo dzieje, może to być bardzo dobry pomysł na wrześniowy wieczór. Przypominam, 13 września w warszawskiej progresji. Przechodzimy dalej. Jeżeli przy The Trooper, Wasted Years czy Fear of the Dark od razu robi wam się głośniej w głowie, to mam propozycję na kolejny wrześniowy wieczór. 18 września w lubelskim Zgrzycie zagra The Legacy Tribute to Iron Maiden. Będzie to przede wszystkim ukłon w stronę klasycznego heavy metalu i twórczości Iron Maiden. Koncert odbędzie się w ramach trasy Killers Can Wait 2026 i będzie okazją do uczczenia 40. rocznicy wydania albumu Somewhere in Time. W repertuarze mają pojawić się utwory z tej płyty, ale oczywiście nie zabraknie też innych klasyków Majdanów. Jeżeli lubicie galopujące basy, charakterystyczne gitarowe riffy, no i ten niepowtarzalny klimat brytyjskiego heavy metalu, 18 września warto zajrzeć do Fabryki Kultury Zgrzyt. Bramy otwierają się o godzinie 18, a liczba biletów będzie ograniczona. A na koniec dobrze znane piosenki w zupełnie nowej odsłonie. Męskie brzmienia to ponad 20 wokalistów, którzy tworzą profesjonalny męski chór rozrywkowy i biorą na warsztat zarówno polskie światowe przeboje, jak i rockowe hity czy muzykę filmową. W programie między innymi krakowski Spin, Mamona, I Don't Wanna Miss a Thing, Desert Rose, Believer czy We Will Rock You. Wszystko w nowych aranżacjach i wielogłosowych wykonaniach. 6 września męskie brzmienia wystąpią w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu dokładnie. Są dwa koncerty o godzinie 15 i o godzinie 18. Jeżeli lubicie takie eksperymenty i chcecie przekonać się, jak brzmią znane hity wykonane przez kilkudziesięciu męskich głosów, to może być to bardzo ciekawy pomysł na niedzielne popołudnie albo na niedzielny wieczór.

Lux Torpeda za nami w Akademickim Radiu Centrum. Pozostało nam 10 minut do godziny 9. Słuchajcie, Japonia znowu nam pokazuje, że nawet toaleta może wyglądać jak taki wynalazek z przyszłości. Powstały tam toalety z przezroczystymi ścianami, które po zamknięciu drzwi stają się nieprzejrzyste, czyli z zewnątrz wszystko widać, dopóki ktoś nie wejdzie do środka. Wtedy szyba robi się matowa, można spokojnie skorzystać z toalety. Pomysł ma łączyć nowoczesny design, higienę, bezpieczeństwo. Brzmi świetnie, tylko od razu pojawia się pytanie, czy my w Polsce byśmy na to przystali. No właśnie, bo teraz wyobraźcie sobie, że zamykacie drzwi, szyba miała się zrobić matowa, no i nic, nadal przezroczysta. Futurystyczne toalety mogłyby być bardzo fajne, tylko pytanie, czy będziemy grali w taką ruletkę. Widać nas, a może nas nie widać.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Kult i Ręce do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Ciekawe, czy takiej samej metody używali złodziejaszki z historii, którą wam za chwilę opowiem, bo wygląda na to, że nawet złodzieje mają dzisiaj swoje dosyć, bym nazwał, wysokie standardy. W Wielkiej Brytanii pojawiły się gangi złodziejaszków telefonów, którzy po udanej kradzieży potrafili oddać łup. No ale nie dlatego, że nagle dopadły ich jakieś wyrzuty sumienia, nic z tych rzeczy. Po prostu okazywało się, że ukradli Androida. A skoro nie jest to iPhone, no to najwyraźniej szkoda zachodu. I to jest dopiero poziom wymbredności. My wyobrażamy sobie złodzieja telefonu jako kogoś, kto bierze wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. A jednak czasy się zmieniły i teraz mamy bardzo konkretną selekcję. Najwyraźniej nawet na tym czarnym rynku obowiązuje zasada, że jak już ryzykować, no to dla odpowiedniej stawki. Telefon Androida wrócił grzecznie do właściciela, złodziej poszedł szukać kolejnego iPhone'a. A my mamy chyba najbardziej wybrednych złodziei i telefonów na wyspach. W końcu jak kraść, to z klasą, no i najlepiej za miliony.

Stray Dogs i Nothing But Thieves za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:19, pora na przegląd prasy z kraju. A dziś nieco sportowo. Przy stole do tenisa stołowego stanął robot wyposażony w sztuczną inteligencję. I nie chodziło tylko o pokaz jego możliwości. Maszyna zagrała z zawodowymi sportowcami i co ciekawe potrafiła ich pokonać. Robot o nazwie Ace potrafi śledzić piłkę, reagować na jej prędkość i rotację, a dzięki sztucznej inteligencji podejmować decyzje w ułamkach sekund. W testach wygrał 3 z 5 meczów z bardzo doświadczonymi zawodnikami. To już moment, w którym sztuczna inteligencja zaczyna być konkurencją dla człowieka także w sporcie. Jak dokładnie działa robot i czego jeszcze może się nauczyć od zawodowych graczy? O tym więcej w artykule Rzeczpospolitej.

Żurkowski z utworem Lato na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9:26. Teraz szczególnie słuchają panowie, szybka lekcja komplementów i naprawdę warto zapamiętać tę historię. I zanim wspomniana wcześniej przeze mnie podróż do Paryża, no to najpierw przeniesiemy się w pustynny klimat. Kiedy księżna Diana była przy piramidach, nie chciała pozować do zdjęcia. Uznała, że przy takich gigantach będzie wyglądała wręcz niedorzecznie. Ale fotograf znalazł jednak sposób, żeby ją przekonać. Zwrócił uwagę, że piramidy są jednym z 7 cudów świata, a księżna Diana może być tym 8. No i proszę bardzo, problem rozwiązany. To jest właśnie taka subtelna różnica między ładnie wyglądasz, a komplementem, który ma taki swój oryginalny pomysł. Panowie, nie trzeba oczywiście od razu pisać sonetów. Czasem wystarczy odrobina fantazji. No bo skoro przy piramidach dało się znaleźć dobre słowa, no to przy zwykłej kolacji, przy świecach może sobie też poradzimy.

0: promocja. Silniki odpalone, światła gasną, startujemy. Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
7: Centrum.
8: Najwięcej loka w mieście!

The Happy Feet i Mary za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:41. Słuchajcie, w Paryżu jest konkurs, w którym naprawdę fajnie by byłoby wziąć udział, nawet jeśli jedyne, co potrafimy zrobić w kuchni, no to dajmy na to włączenie piekarnika. Co roku wybierana jest tam najlepsza bagietka w mieście. Piekarze rywalizują o tytuł, ale nagroda jest dużo ciekawsza niż zwykły dyplom. Zwycięzca oczywiście poza nagrodą pieniężną przez rok dostarcza swoje bagietki do Pałacu Elizejskiego. Czyli mamy piekarza, który jednego dnia sprzedaje pieczywo mieszkańcom, a następnego dnia jego bagietki lądują na prezydenckim stole. To jest dopiero awans zawodowy. I pomyślcie, jaka musi być też presja przy takim konkursie, bo człowiek wie, że oceniają jego bagietkę, a gdzieś w tle jeszcze jest świadomość, że jeżeli wygra, to jego pieczywo będzie jadło się na najwyższym szczeblu francuskiego państwa. W Paryżu najwyraźniej nawet śniadanie ma swoje procedury, a najlepsze jest to, że wszystko sprowadza się do czegoś bardzo, bardzo prostego, czyli mąki, wody, drożdże, soli, no i oczywiście, co najważniejsze, dobrego piekarza. I tak oto zwykła bagietka może zrobić karierę, o której nie jeden człowiek mógłby tylko pomarzyć.

Róże Europy mamy dla Was kamienie w Akademickim Radiocentrum. Za dokładnie 3 minuty wybije nam godzina 10. To oznacza, że Głowa do Góry dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami, bo na 98,2 FM pojawią się między innymi The Rolling Stones, Sam Fender czy The Ataris. No i oczywiście nie tylko. O godzinie 15 rozpoczną się godziny szczytu i towarzyszyć Wam będzie od 15 do godziny 18 Emilia Bukowska. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i klasycznie życzę wszystkim udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie. A gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Największej lokalności.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. Silniki odpalone, światła gasną, startujemy. Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: The Black Keys, stay in your grave i wy zostańcie lepiej na swoich miejscach, bo godzina 15 oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Przestępca uciekł w stronę Bałtyku. O tym za chwilę. Powiemy również o biegu pamięci na Zamojszczyźnie oraz co zrobić, aby nie stracić 800+.
0: A wydarzenia przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Przed organami ścigania ukrył się aż na Pomorzu. Na wybrzeże wróci najwcześniej za 2 lata. Policjanci kryminalni z RYK wraz z funkcjonariuszami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego na podstawie listu gończego. Mundurowi ustalili, że miejscem jego kryjówki jest prawdopodobnie jeden z lokali w Słupsku. 56-latek był ścigany w celu odbycia kary za przestępstwa narkotykowe, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Po aresztowaniu mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, w którym spędzi 2 lata. Kultywują pamięć o poległych od blisko 40 lat. Zwycięzców poznamy w sobotę. Dziś w Zamościu wystartował 4-etapowy bieg pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Jest to już 37. edycja zawodów, które stanowią jedną z najstarszych imprez sportowych tego typu w regionie. Dystans, z jakim zmierzą się uczestnicy wyścigu, to 100 km. Pierwszy etap rozpoczął się po godzinie 10 w Hubalach, zaś meta znajduje się w Krasnobrodzie. Kolejne odcinki utworzono pomiędzy Zamościem i Zwierzyńcem oraz Sitańcem a Skierbieszowem. Wydarzenie ma na celu upamiętnienie młodych, którzy zginęli podczas niemieckich wysiedleń w trakcie II wojny światowej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą stracić prawo do świadczenia wychowawczego. Aby temu zapobiec, powinni udać się do urzędu gminy. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny część osób uciekających przed niebezpieczeństwem otrzymała numer PESEL UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Do 1 września mają oni czas, żeby potwierdzić swoją tożsamość.
2: Bardzo ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, straci status UKR. Ten obowiązek dotyczy także dzieci, a to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Jeśli osoby zaliczające się do wspomnianej grupy nie stawią się w urzędzie gminy w terminie, ich status UKR zmieni się na NUE. Oznacza to, że dalsze przebywanie w Polsce będzie wymagać uzyskania nowej podstawy pobytu. Na szkolną wyprawkę trzeba pracować nawet 4 dni. Rodzice polują więc na promocję. Jak wynika z monitora decyzji zakupowych Kursor, na wyposażenie dla jednego dziecka planujemy przeznaczyć średnio około 623 zł. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla zarabiającej pensję minimalną prawie 4.
3: Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów, a blisko 40% aktywnie porównuje oferty różnych sklepów. Rodzice nie szukają jednak wyłącznie najniższej ceny. Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena.
1: Mówi Mateusz Widera z firmy Kursor. W 73% rodzin w decyzję o wyprawce włączane jest też dziecko, którego prośba może skłonić do nieplanowanego zakupu równie skutecznie co obniżka ceny. Dla niego najważniejsze są kolor i wygląd, aktualna moda oraz wygoda i funkcjonalność. W klasach 1-3 największe znaczenie ma ulubiony bohater lub motyw, a wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rośnie znaczenie marki czy trendów.
0: A my standardowo sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to aktualnie 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie dość wysokie, 1021 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Równe 5 minut po godzinie 15, a my spotykamy się w dzisiejszych godzinach szczytu w środku tygodnia, na końcówce niestety prawie wakacji, ale na szczęście na końcówce dzisiejszego dnia, więc zapraszam, myślę, że na wspaniałe wspólne popołudnie razem z nami, no i z najlepszą muzyką. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, słyszymy się standardowo do godziny 18.

Na naszej antenie Golden Life z kawałkiem Oprócz. No i oprócz sporej dawki muzyki w godzinach szczytu, będę miała dla Was również dzisiaj niespodziankę w postaci dwóch podwójnych zaproszeń na spektakl odgrywany w lubelskich zakładach tytoniowych, ale to jest na razie taka mała zajawka. Musicie nasłuchiwać, musicie być czujni, a może to akurat Wy będziecie mieli okazję się kulturalnie rozerwać we wrześniu.

27 minut po godzinie 15. Dzisiejszym świętem nietypowym w kalendarzu jest Dzień Psa, więc jeśli macie jakiegoś swojego czwornoga pod ręką, to możecie go podrapać ode mnie, ale jednak powiem o innym zwierzęciu, o pawiu, a raczej o dwóch małych pawiątkach, które wykluły się, słuchajcie, w sobotę w Ogrodzie Saskim. I możecie oglądać te dwie cudne, małe, żółte kuleczki, puchate, właśnie w klatce w Ogrodzie Saskim. Szczęśliwymi rodzicami maluchów zostali biała pawica Śnieżynka oraz samiec Michał. No niestety nie będzie żadnego internetowego konkursu na wybór imienia dla tej dwójki, bo wybiorą je opiekunowie ptaków. No ale jak już tak temat dziecięcy nam spadł, no to w naszych głośnikach nastolatek od Krzysztofa Zalewskiego.

0: Za 28 minut wybije godzina 16, a my po raz pierwszy w godzinach szczytu sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Tłoczno na pewno na skrzyżowaniu Wrotkowskiej i Diamentowej po wczorajszym wypadku. Myślę, że warto uważać w tamtych okolicach. Korek na pewno napotkacie też na Poniatowskiego czy na Sowińskiego w obu kierunkach. No i niestety, myślę, że nie muszę o tym wspominać, ale wspomnę, że stoją Tysiąclecia czy Solidarności. Niestety, jeśli jedziecie w stronę Ronda Dmowskiego, no to korek nieunikniony. Stoi również Aleja Unii Lubelskiej. I to by było chyba na tyle z tych największych, najgorszych zatorów. Jeśli widzicie jakiś korek, wypadek czy inne roboty drogowe, o których nie powiedziałam, no to koniecznie piszcie do nas 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
1: Najwięcej roka w mieście.

The Cult i Fire Woman, czyli kobieta ogień, można powiedzieć. I synonimem takiej kobiety może być, myślę, Kasia Linz, która wczoraj o godzinie 18 ogłosiła swoją trasę koncertową na nadchodzącą jesień. Trasa Obywatelka KL, no, w której oczywiście repertuarze będą piosenki Grzegorza Ciechowskiego. I tylko 10 minut wystarczyło, aby wyprzedały się wszystkie 117 miejsc Teatru Starego w naszym mieście. 10 minut, słuchajcie. Jeśli ktoś z Was ma wejściówkę do odkupienia, to dajcie cynk.

Deep Purple z kawałkiem Speed King. No i myślę, że to nie jest przypadek, że akurat taki tytuł kawałka, bo muszę was ostrzec przed nadmierną prędkością właśnie na ekspresówce. Nasz słuchacz ostrzega przed wypadkiem na drodze S12 pomiędzy węzłami Lublin-Tatary a Lublin-Świdnik, jadąc w kierunku Elizówki. Tam też tworzą się korki, z tego co widzę na mapie, także trzeba uważać, jeśli jedziecie na Radom czy na Warszawę, no to w tamtych okolicach myślę, że warto jechać objazdem. A inne jeszcze ważne, myślę, ciekawe informacje już za 7 minut w wydarzeniach.

0: To była nowość od Royal Blood, a już teraz nowa dawka wiadomości z Lublina.
1: Ruszył program Asy, o tym za chwilę. Powiemy też o symbolu miasta Lublin, a także czym jest limit kupiecki.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Życie po 60 roku życia nie musi być nudne. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymują wsparcie na aktywność. W ramach inicjatywy Aktywni Seniorzy ASY podpisano 22 umowy z samorządami i 8 z organizacjami pozarządowymi. Projekty mają zachęcać osoby starsze do udziału w działalności publicznej, kulturze i edukacji.
2: Moduł drugi, który ma na celu przede wszystkim wspieranie aktywności i edukacji osób starszych. W największej mierze oczywiście wspieranie na uniwersytetów trzeciego wieku. Podpisaliśmy już umowę z 8 organizacjami pozarządowymi i tutaj na ten cel jest przeznaczone blisko 75 milionów złotych w skali kraju.
1: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Według prognoz do 2050 roku osoby w wieku senioralnym będą stanowić około 35% mieszkańców województwa lubelskiego. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się zajęcia artystyczne, wykłady, edukacja cyfrowa oraz spotkania dotyczące zdrowia i ekonomii. Na realizację zadań przeznaczono prawie 2 miliony złotych. Od lat przypomina o historii kraju. Symbol naszego miasta obchodzi 200. rocznicę powstania. W 1826 roku z inicjatywy księdza Stanisława Staszica w Lublinie odsłonięto pomnik Unii Lubelskiej. Warto zauważyć, że wydarzyło się to w momencie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami i nie było jej na mapach. Monument ma 13 metrów wysokości i został zaprojektowany przez Feliksa Będkowskiego. Istotnym elementem figury jest płaskorzeźba przedstawiająca dwie kobiety podające sobie prawą rękę, co ma symbolizować gest jedności pomiędzy Polską a Litwą. W 2015 roku pomnik został uhonorowany odznaczeniem Znak Dziedzictwa Europejskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy poziom zaufania zmienia się w zależności od regionu? Krajowy Rejestr Długów przedstawia nowe dane. Limit kupiecki to rekomendacja dotycząca wartości towarów sprzedawanych w ramach odroczonego terminu płatności. Jego uśredniona wartość w Polsce to 38 tysięcy złotych.
3: Sam fakt, że firma działa w branży, w której średni limit kupiecki jest wysoki, nie oznacza jeszcze, że każdemu przedsiębiorstwu można bezpiecznie sprzedać towar za taką kwotę z odroczonym terminem płatności. I odwrotnie, niski średni limit dla sektora nie przesądza o cenie konkretnej firmy. Dlatego decyzja o udzieleniu kredytu kupieckiego powinna uwzględniać sytuację konkretnego kontrahenta.
1: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu KRD Biura Informacji Gospodarczej. Średni koszt bezpiecznej transakcji okazał się być najwyższy na Mazowszu, gdzie wyniósł prawie 44 tysiące złotych, natomiast najniższy poziom osiągnął na Lubelszczyźnie i wyniósł 31 tysięcy złotych. Jeszcze większą rozbieżność widzimy pomiędzy przedsiębiorstwami z innych branży. Dla porównania między firmami z przemysłu handlu masowego, a tymi zajmującymi się hotelarstwem i gastronomią, różnica wynosi 96,5 tysiąca złotych. Centrum Kultury w Lublinie zorganizuje przestrzeń do wymiany muzycznych doświadczeń. Mowa o wydarzeniu Młodzieżowe Granie. To inicjatywa w formule Jam Session. Jej celem jest zgromadzenie artystów otwartych na improwizację i chętnych do dzielenia się własną twórczością. Podczas spotkania zabrzmią utwory z różnych gatunków. O repertuarze zadecydują sami uczestnicy. Nie zabraknie więc kompozycji jazzowych, rockowych i popowych. Młodzieżowe Granie odbędzie się jutro o godzinie 17 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny.
0: My ponownie zaglądamy do pogody. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza i nam już z godziny na godzinę będzie spadać. Ciśnienie to nadal 1021 hektopaskali. Raport smogowy nadal dobry i biometr na szczęście nadal korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 5 minut po godzinie 16, więc to już druga z trzech godzin naszej środowej audycji. Niezmiennie Emilia Bukowska dla Was dzisiaj przed mikrofonem. Dzień dobry i zachęcam do tego, żebyście się z nami nie rozstawali, bo w tej godzinie konkurs z wejściówkami na spektakl teatralny, a więcej już za parę chwil.

12 minut po 16, więc myślę, że to idealna pora na zajawkę dzisiejszego konkursu, ponieważ mam dla Was do rozdania dwie podwójne wejściówki na spektakl o tytule Lumowieża Babel.

w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. No i tak pokrótce, jest to hybrydowe widowisko, w którym teatr spotyka się z technologiami cyfrowymi, wizualizacjami 3D, muzyką i performansem sieciowym. Bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Będziecie mogli sobie zrobić tę przyjemność właśnie z pójścia na spektakl już 5 września, czyli w przyszłą sobotę o godzinie 19, a miejscówka to lubelskie zakłady tytoniowe. No i jak konkurs, to też oczywiście musi być pytanie konkursowe, a z racji kończących się niestety wakacji, to pytam Was dzisiaj o Wasz sposób właśnie na ich przedłużenie. Tych, które się już teraz kończą, ale też może i tych wakacji urlopowych, kiedy w wakacje wyjeżdżacie na jakieś fajne miejsce i ciężko niestety się później zebrać do pracy. 515 515 982 i Wasze sposoby na przedłużenie wakacji.

23 minuty po godzinie 16. Za moment sprawdzimy sobie ponownie korki na ulicach i wy ponownie usłyszycie zdanie: nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. No i o tej komunikacji miejskiej powiemy teraz, dokładnie o lubelskim rekordziście, który odwleka zapłacenie mandatu wystawionego przez tak zwanych kanarów, jak to się potocznie mówi. No wiadomo, że każdemu może się zdarzyć jazda bez biletu, jazda tak zwana na gapę, no ale właśnie na gapę nie zawsze oznacza za darmo, bo on może nas czekać kosztowny mandat. W tym przypadku właśnie pan tak odwlekał niezapłacenie i kwota rosła i rosła i rosła i urosła do kwoty 100 tysięcy złotych. No za tę sumkę to myślę, że już pan by sobie kupił całkiem przyzwoity samochód.

0: Niecałe pół godziny zostało do godziny 17, więc ponownie sprawdzamy korki i wypadki. No i w tym wypadku właśnie wypadek, słuchajcie, na S17 pomiędzy węzłami Rudnik Tatary a Lublin Rudnik. Jeśli jedziecie na północ w kierunku Alizówki, to tam trasa jest zamknięta. Właśnie przed Turką, myślę, musicie wybierać się na objazdy, chyba że policja was już tam kieruje. No i korek jest naprawdę długi, więc myślę, że niewykluczona na przykład jazda przez Witosa, czy po prostu przez centrum Lublina. Przez co, myślę, przez wypadek też korkuje się turystyczna korek na wjeździe do Lublina, praktycznie od Wólki aż do Mełgiewskiej. Niestety duży zator, no i w tamtej okolicy też, z tego co widzę, duży zator na Tysiąclecia czy na Grafa od Młyna Krauzego, więc no naprawdę nie jest ciekawie. Poza tym z tych większych korków standardowo Aleja Unii Lubelskiej czy okolica na przykład Diamentowej i Krochmalnej, chociaż nie jest tak źle jak godzinę temu. No i oczywiście możecie wysyłać wasze informacje drogowe na 515 515 982. Informacje dotyczące chociażby tych objazdów czy wypadku możecie nas informować, my przekażemy to wszystko dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut pozostało do godziny 17, a ja przypominam o trwającym konkursie. W dzisiejszych godzinach szczytu do zgarnięcia jest jeszcze jedna podwójna wyjściówka na spektakl Lumowieża Babel, który grany będzie na lubelskich Tytoniach 5 września o godzinie 19. Więcej informacji o spektaklu przeczytacie na wydarzeniu na Facebooku, wpisując właśnie Lumo, czy szukając na Facebooku lubelskich zakładów tytoniowych. A dzisiejsze pytanie konkursowe w klimacie wakacyjnym. Napiszcie mi koniecznie pod numer 515-515-982, jaki jest Wasz sposób na przedłużenie wakacji, a może i Wy właśnie przedłużycie sobie te wakacje, wpadając na spektakl.

Miles Kane na antenie Akademickiego Radia Centrum z kawałkiem Sunlight in the Shadows. No i piękne światło słoneczne nas czeka w te ostatnie dni wakacji. Do tych wakacji, o których wszyscy, w tym ja oczywiście, ciągle trąbią, a raczej o ich końcu, znalazłam wyrażenie fantomowy koniec lata, co oznacza sytuację, kiedy czujesz smutek i żal, że kończą się wakacje, chociaż tak naprawdę to wcale ich nie miałeś. No mam nadzieję jednak, że większość z Was się z tym stwierdzeniem nie utożsamia.

0: Już tylko 5 minut pozostało do godziny 17, oczywiście do kolejnych wydarzeń na naszej antenie. No i właśnie dzisiejszy głos wydarzeń jest razem ze mną, czyli Jakub. Witam cię serdecznie.
1: Witam cię bardzo serdecznie, Emilka.
0: W dzisiejszych godzinach szczytu, nie wiem czy wiesz, ale jest do wygrania wejściówka na spektakl teatralny. No i muszę ci zadać to samo pytanie co słuchaczom, żebyś tak dodał im trochę otuchy albo może weny jakieś do pisania. Czyli uwaga, twój sposób na przedłużenie wakacji. Słucham cię serdecznie.
1: Wiesz co, ja chyba po prostu zaginam czasoprzestrzeń, bo w momencie, w którym dzieciaki pójdą do szkoły i usłyszą 1 września pierwszy dzwonek, to ja sobie wszystkie dzwonki i alarmy w telefonie wyłączę i będę smacznie spał.
0: Innego alarmu w mieście nie usłyszeli. Przepraszam, czarny humor trochę wszedł. Czyli to jest twoja ostateczna odpowiedź. A powiem ci jeszcze kawał na szybko. Wiesz, jak nazywa się urlop po zakończeniu wakacji?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: L4. To jest taki żarcik. A może i więcej żartów usłyszymy już za moment w wydarzeniach.

0: Minęła godzina 17, a to czas na kolejne wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wypadek w Turce. Trasa jest nieprzejezdna. O tym za chwilę. Powiemy także o kierowcy wydalonym z Polski oraz zainteresowaniu służbą WOT.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Serwis rozpoczynamy informacją dla kierowców. Szykujcie się na utrudnienia w ruchu. Na drodze krajowej numer S12S w miejscowości Turka pomiędzy węzłem Lublin-Rudnik a węzłem Lublin-Tatary doszło do wypadku z udziałem 3 samochodów osobowych. Trasa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Podróżni kierowani są na objazd. W zdarzeniu ranna została jedna osoba. Obecnie służby zabezpieczają miejsce wypadku. Utrudnienia drogowe zakończą się najwcześniej po godzinie 18. Za chwilę alkoholowego uniesienia będzie pokutował pół dekady. To efekt działań kontroli trzeźwości. Podczas poniedziałkowych działań w ramach akcji Trzeźwa Gmina funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali obywatela Ukrainy. Kierowca samochodu ciężarowego był po spożyciu napojów wyskokowych. W jego organizmie wykryto ponad promil alkoholu. Po aresztowaniu mężczyzny dalsze czynności przejęli mundurowi z Bełżyc, którzy przy współpracy ze Strażą Graniczną doprowadzili do wydalenia go z kraju. Dodatkowo kierowca otrzymał 5-letni zakaz wjazdu na terytorium krajów znajdujących się w strefie Schengen. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zainteresowanie służbą nie słabnie. Badania twierdzą, że co piąty zielony to kobieta. Do tej pory w 2026 roku do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyło 450 nowych osób. Kim są? Statystyki pokazują, że blisko 60% żołnierzy OT ma wyższe wykształcenie lub jest w trakcie jego zdobywania. Co więcej, ponad 27% uczy się lub studiuje, a około 43% pracuje na etacie.
2: Trudno stworzyć jeden portret typowego lubelskiego terytorialca, bo służą u nas ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody i będący na różnych etapach życia. Są wśród nas zarówno 18-latkowie, jak i osoby po 60. Nie trzeba więc rezygnować z pracy, nauki czy swoich dotychczasowych obowiązków, żeby zdobywać wojskowe umiejętności i służyć.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie rozpocznie się 4 września. Nabór trwa dalej, a do tej pory wpłynęło ponad 150 aplikacji. Media społecznościowe pełne są porad, które mają zapewnić młodszy wygląd i lepszą sylwetkę. Zanim jednak zastosujemy popularny internetowy trik, warto zastanowić się, czy jest on bezpieczny. Do informacji publikowanych w sieci należy podchodzić z ostrożnością, szczególnie gdy dotyczą zdrowia i wyglądu. Krótkie rolki czy popularne metody nie zawsze są oparte na rzetelnej wiedzy i nie powinny zastępować konsultacji medycznej. Więcej mówi Magdalena Tworek, lekarz medycyny estetycznej Estel.
3: Warto przyjąć prostą zasadę. Jeżeli coś obiecuje spektakularny efekt szybko, bez ryzyka i praktycznie dla każdego, powinna zapalić się nam czerwona lampka. Dobrym przykładem są leki wspomagające odchudzanie kupowane w internecie poza legalnym obrotem. Nie wiemy wtedy, co naprawdę znajduje się w preparacie, w jakiej dawce, ani w jakich warunkach było przechowywane.
1: Na kondycję skóry i ogólny wygląd wpływają przede wszystkim codzienne nawyki oraz zdrowy styl życia. Dlatego zamiast eksperymentować z przypadkowymi sposobami znalezionymi w internecie, lepiej wybierać sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.
0: I my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. No, bez wątpienia jest słonecznie, odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie to nadal 1021 hektopaskali i nadal biometr jest korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Emilia Bukowska i...
7: Jakub Gryz, dzień dobry, ale ja i tak za chwilę uciekam.
0: Ale za chwilę Cię też usłyszymy w audycji...
7: Z roku na rok, godzina 19.
0: To już o 19.

To byli Fontaine's DC z kawałkiem Marianne. Tak prawdopodobnie właśnie brzmi nadchodząca jesień w Irlandii. I tak właśnie brzmi też singiel promujący nadchodzący album od tej grupy. Będzie to już ich piąty krążek, a tytuł to Dopamine Chamber. I na całość poczekać trzeba będzie do 16 października, więc trochę jeszcze dużo czasu przed nami, a czas nie leczy ran, tak chociażby twierdzą Karnal i Krzysztof Zalewski.

Budka Suflera i Memu Miastu na dowidzenia, a ja już tak prawie na dowidzenia z audycją tak na odchodne. Przypomnę po raz ostatni już o dzisiejszym konkursie. Do zgarnięcia jest podwójna wejściówka na spektakl Lumo Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, który grany będzie 5 września o godzinie 19 na lubelskich Tytoniach. No a pokrótce jest to widowiskowe, hybrydowe widowisko, widowiskowe też myślę na pewno, w którym teatr spotyka się z technologiami cyfrowymi, wizualizacjami 3D, muzyką i performansem sieciowym. No i to wszystko możecie zobaczyć właśnie, wymyślę, na własne oczy. Wystarczy, że napiszecie nam pod numer 515 515 982 wasz sposób na przedłużenie wakacji.

0: 29 minut po, zostało do godziny 18, a my po raz ostatni wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Droga S17 w kierunku na Niemce, czy tam na Elizówkę, ogólnie jadąc na północ od węzła Lublin-Tatary, jest zablokowana przez wypadek. Bardzo tam się korkuje. Korkuje też się turystyczna na wjeździe do miasta, właśnie pewnie przez ten objazd, więc omijajcie turystyczną. Niezmiennie też stoi tysiąclecia przy Grafa, korek jest aż od Młyna Krauzego i tak samo stoi Grafa w kierunku Mełgiewskiej. Myślę, że to wszystko może być połączone właśnie z tym wypadkiem, więc jeśli nie musicie, to lepiej tamtędy nie jechać, nawet się tam nie pchajcie. Ale oprócz tych utrudnień, to ogólnie w mieście powinno być bez niespodzianek. No a ja oczywiście wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

Za moment w imprezie FM zrobimy sobie mały przegląd koncertowego września i to zestawienie otworzyć nam może wydarzenie Welcome Sessions, które myślę, że na pewno znacie sprzed wakacji. Odbędzie się już czwarta edycja tego wydarzenia. No właśnie, czwarta edycja 4 września dokładnie, czyli już za tydzień w piątek. No i jeśli nie znacie Welcome Sessions, to jest to po prostu wspólna inicjatywa nasza, czyli Akademickiego Radia Centrum i Fabryki Kultury Zgrzyt, mająca na celu promocję nowych, mało znanych, można powiedzieć, podziemnych zespołów i tego dnia właśnie zagrają zespoły takie jak Ponury Grzybiarz, Murder First czy Def Natura, to bardzo osobliwa nazwa. Co najważniejsze, będzie ciężko, bo metalowa, będzie darmowo, bo wejściówek nie ma, ale prowadzona będzie zbiórka na psy z Bronic, będąc tak akurat w temacie dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Psa, a o innych jakże ciekawych koncertach już za chwilę w imprezie FM.

0: Na zegarach 18 minut do 18, a my zaczynamy imprezę FM, w której skupię się na koncertach w Zgrzycie we wrześniu, bo szykuje się naprawdę kilka ciekawych propozycji, tym bardziej, że otwiera się powoli sezon na klubowe trasy koncertowe zespołów. Na początek koncert grupy Młotna Czarownica, który wraz z gośćmi zapraszają na Slavic Metal Night już 12 września. Tego wieczoru spotykają się cztery różne oblicza ciężkiego grania. Właśnie słowiański heavy metal, melodyjny hard rock i heavy metal, folk metal z kobiecym growlem i nowoczesna mieszanka nu metalu, metalcora i punk rocka. Więcej o wydarzeniu znajdziecie oczywiście na stronie Zgrzytu. Jednak jeśli jesteście oddani klasyce, no to myślę, że coś dla Was też się znajdzie, bo koncert Tribute bandu Iron Maiden, dokładnie The Legacy Tribute to Iron Maiden, właśnie zagrają w Zgrzycie, koncert, podczas którego wspólnie uczczą 40. rocznicę wydania albumu Somewhere in Time od Maidenów. Jeśli się na nich wychowaliście, no to myślę, że nie może Was tam zabraknąć. A na sam koniec września, dokładnie 26, Zgrzyt rozbrzmi muzyką od Maćka Maleńczuka, z którym wraca do Lublina ze swoim kultowym zespołem Homo Twist. Zespół nagrał 7 płyt, a ich nawet jeden album zdobył 5 nominacji do Fryderyków. No i bilety na te wszystkie jakże wspaniałe wydarzenia znajdziecie u organizatorów, jak i na stronie Zgrzytu.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.
3: Oh, Father, tell me.

Już tylko 6 minut pozostało do godziny 18, no więc niestety godziny szczytu dobiegają końca. Za chwilę wydarzenia i serwis sportowy, a o godzinie 19 oczywiście z roku na rok Agnieszka Piechota i Jakub Grys. Myślę, że nie może Was zabraknąć. A przed mikrofonem z Wami przez ostatnie 3 godziny była Emilia Bukowska. Ja życzę miłego wieczoru i do usłyszenia niebawem.

0: Znamy maksymalne ceny paliw w czwartek. O tym za chwilę. Powiemy również o nowej instytucji na mapie Lublina oraz transporcie na dożynki. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Na samą myśl o jutrzejszych cenach paliw portfele pękają w szwach. Czekają nas kolejne obniżki. Na mocy obwieszczenia ministra energii znamy maksymalny koszt benzyny w czwartek. Za litr PB95 zapłacimy nie więcej niż 6,57 zł, czyli o grosz mniej niż dzisiaj. Tyle samo stanieje PB98, którego wartość wyniesie 7,39 zł. Największe powody do radości będą mieli kierowcy kupujący olej napędowy. Jego cena będzie niższa o 7 groszy i ma on kosztować 7,47 zł. Pomoc nie jako pusta obietnica, tylko budynek wypełniony ekspertami. Powstaje punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej. W najbliższą sobotę na terenie całego kraju zostaną otwarte bezpłatne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inicjatywa realizowana jest w ramach krajowego treningu reagowania. Od godziny 10 do 15 w zespole szkół nr 13 przy ulicy Berylowej 7 mieszkańcy Lublina będą mogli porozmawiać z przedstawicielami służb oraz ekspertami z zakresu bezpieczeństwa. Co więcej, wydarzenie ma stanowić okazję do nabycia wiedzy przydatnej podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych. Ponadto w trakcie uroczystości nastąpi prezentacja pierwszego w mieście punktu Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej. Stanowi to realizację autorskiego projektu władz, a pomoc ma służyć mieszkańcom w przypadku awarii systemowych, klęsk żywiołowych czy przerw w dostawach prądu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczestnicy dożynek wojewódzkich w Świdniku nie będą musieli szukać miejsca parkingowego. Mogą wybrać podróż koleją lub autobusem. Osoby planujące udział w wydarzeniu będą mogły skorzystać z regionalnych pociągów rozkładowych. Samorząd Województwa Lubelskiego uruchomi też w tym dniu specjalne połączenia kolejowe od Kraśnika i Motycza. Rozkład jazdy i szczegóły oferty taryfowej będą dostępne na stronie internetowej Polregio.
1: Przejazd pociągiem Polregio ze stacji Lublin Główny do przystanku Świdnik Miasto zajmuje zaledwie 10 minut trasy, a bilet normalny kosztuje tylko 4 zł. Obowiązują też zniżki rozkładowe. Dla uczestników wydarzenia, którzy przyjadą na wydarzenie pociągiem, została przygotowana specjalna oferta powrót gratis. Wystarczy odwiedzić stoisko promocyjne Polregio zlokalizowane na terenie dożynek wojewódzkich, okazać ważny bilet i odebrać voucher, który uprawni do bezpłatnego powrotu do stacji początkowej.
0: Mówi Marcin Jakubczyk z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dotrzeć na imprezę będzie można także autobusami wielkopojemnościowymi. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oprócz regularnie funkcjonujących połączeń udostępni dwie dodatkowe linie o nazwie Dożynki. W pojazdach obowiązywać będzie standardowa taryfa biletowa, a aktualny rozkład znajdziemy na stronie ZDITM. Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków w tym roku świętuje swoje 90-lecie. Jednym z punktów obchodów jest wystawa prezentująca dorobek jego członków. Stowarzyszenie narodziło się w 1936 roku. Na przestrzeni dekad rozwija kulturę miasta, organizując konkursy i festiwale. Stwarza również przestrzeń do konfrontacji różnych nurtów estetycznych oraz rozwoju potencjału początkujących artystów. Dobiegająca końca ekspozycja pod tytułem Inspekcja obejmuje aktualne dokonania autorów z różnych dziedzin sztuki. Prezentowane są na niej dzieła z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i rysunku. Finisaż wystawy odbędzie się jutro o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ulicy Narutowicza. Po raz ostatni ekspozycję będzie można odwiedzić w niedzielę.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Już dzisiaj o godzinie 21 rozpocznie się kolejna kolejka eliminacji do Ligi Mistrzów. Wczoraj w Champions League zawitali Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie Bodoglimt oraz Lask Linz. Dzisiaj natomiast mamy zaplanowane kolejne starcia. AEK Ateny zagra z Lewski Sofia, Olympic Lyon z Fenerbahce, norweskie Viking z Dynamem Zagrzeb, a Celje, gdzie piłkarzem nadal jest Łukasz Bejgier, zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Oprócz wspomnianych rozgrywanych spotkań mamy także jeden pojedynek o Ligę Konferencji. Rapid Wiedeń stawi czoła szkockiemu Hearts. Początek o 18.45. Znajdzie się także coś dla fanów futbolu ligowego. Real Madrid na Estadio Santiago Bernabeu podejmie Real Sociedad. Pierwszy gwizdek o godzinie 21.00. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów Kobiet, mistrzynie Polski staną przed historyczną szansą. O 19.00 rozpocznie się mecz Czarni Sosnowiec przeciwko Leuven w ramach ostatniej fazy eliminacji do Champions League. Przechodzimy do siatkówki. Trwają Mistrzostwa Europy Kobiet, w których nasze reprezentantki są nadal drużyną niepokonaną. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały do tej pory 3 spotkania ze Słowenią, Łotwą oraz Węgrami. Biało-czerwone kolejny mecz rozegrają jutro o godzinie 15.00. Ich rywalkami będą reprezentantki Niemiec. Dzisiaj natomiast czekają nas jeszcze 3 spotkania. O 18.00 ruszył mecz wspomnianych Niemek z Turcją. Godzinę później rozpoczną się pojedynki Serbii z Grecją oraz Słowacji z Czarnogórą. Oprócz rozgrywek kobiecych, nasi siatkarze mierzą się także w Mistrzostwach Świata do lat 17. Jutro o 19.00 w ramach ćwierćfinału zagrają z kadrą Argentyny. A na koniec koszykówka. Reprezentacja Polski rozpoczyna kolejną fazę w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni jutro o 20.00 zagrają z kadrą Izraela.
3: Najważniejszy mecz to jest 27 dzień sierpnia. Dzisiaj to specjalnie tutaj przyjechaliśmy do Bośni, gdzie ciężko się gra. Mają bardzo fizyczny, wysoki, atletyczny zespół i to była bardzo dobra lekcja dla nas wszystkich. Myślę, że wyciągniemy z tego dobre wnioski i będziemy lepiej przygotowani na Izrael, który jest naszym celem. Naszym celem nie jest wygrywać w Bośni teraz.
2: Mówił dla reprezentacyjnych mediów kapitan drużyny po przegranym sparingu z Bośnią i Hercegowiną Mateusz Ponitka. W sześciozespołowej grupie Polska zajmuje obecnie miejsce pierwsze z bilansem 6 zwycięstw bez żadnej porażki. Izrael natomiast jest na ostatniej pozycji, wygrywając zaledwie 2 mecze.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a barometr korzystny.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Zaczynamy tak, jak lubimy, albo przynajmniej ja lubię, czyli od długiego utworu, ale o kawałku, o którym za chwilę sobie pogadamy już za chwilę. 7 minut po godzinie 19, środa 26 sierpnia, zaczynamy kolejne wydanie audycji z roku na rok. Przy mikrofonie
1: Agnieszka Piechota
0: oraz Jakub Gryz. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Dziś bierzemy na tapet rok 2013. Dokładnie. Rok szczytowy, można powiedzieć, pod względem naszej dzisiejszej propozycji muzycznej. Jest mocna.
1: Tak, to w ogóle piękne dzisiaj propozycje dla was mamy muzyczne. Bardzo dobre i byliśmy w szoku, jak wiele super albumów w ogóle wyszło w 2013 roku. Wydaje mi się, że to jest też trochę przez to, że już w tamtych latach mieliśmy trochę już taką większą świadomość na temat tego, jaka muzyka wtedy wychodziła, więc może też dlatego mamy takie odczucia co do tej...
0: Masz tu zdecydowanie rację. Audycji. Świadomość to jest takie kluczowe słowo. No i ja też bym dodał, że to będzie propozycja bardzo eklektyczna. Dla każdego coś dobrego. No to zaczynamy od czego? No od Arcade Fire, kawałek Reflektor z płyty.
1: Reflektor.
0: Piekielnie dobry krążek. Ja bym powiedział, że równie dobry jak ich poprzednie, kiedy omawialiśmy, czyli The Suburbs. Mhm. Ale w ramach tego albumu mamy już kompletnie inną propozycję muzyczną, bo odchodzimy od tego klasycznego indie rocka w stronę indie-troniki, czyli muzyki indie, tylko z wykorzystaniem muzyki elektronicznej. Dokładnie. No i to jest niezwykle ciekawa historia tak zwanego

0: tweetu na, w stronę karnawału brazylijskiego. Mm-hmm. To jest pierwsza sprawa, no i też porusza kwestię filozofii Serena Kierkegaarda, Reflective Age, czyli wiek refleksji, ale ja już o tym nie będę absolutnie mówił, bo to chyba nie pora, żeby omawiać tak, lekcje filozofii nie, na ten moment.
1: Nie w tym momencie, ale generalnie ten tekst jest do tej pory aktualny, bo opowiada o takiej samotności, śmierci i generalnie o problemie kontaktu między ludźmi we współczesnym świecie. I jeżeli chodzi o ciekawostkę na temat tego kawałka, no to tutaj gościnnie pojawia się David Bowie, który robi chórki.
0: Chórki, tak. No i jeszcze kawałek wyprodukowany przez Jamesa Murphy'ego z LCD Sound System, ale żeście ekipę zmontowali, ekipę totalnych muzyków, można
1: no
0: powiedzieć.
1: Właśnie, a my przechodzimy dalej w lata tak naprawdę Tumblera. Słyszę, to widzę po prostu te koszulki z tymi ufolutkami, jakąś bluzkę z wąsem. No, szaleństwo. Za chwilę Arctic Monkeys z albumem AM i kawałek, tak, który dla was wybraliśmy, to One for the Road. Jest wiele hiciorów na tym albumie, tak naprawdę.
0: To prawda, wiele hiciorów. My sprawdzimy sobie kawałek One for the Road. No to jest chyba taki współczesny klasyk, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten krążek. O przeogromny sukces komercyjny, artystyczny, jeżeli chodzi o ten zespół. No i Josh Omi w sumie, który wspierał ich też w ramach sesji nagraniowych do tego kawałka. Chyba najlepiej opisał w ogóle, z czym mamy do czynienia muzycznie, bo to jest taka muzyka, która najlepiej pasuje do przesłuchania po północy.
1: Ale to jest w ogóle świetne. Ja się czuję, jakbym była znowu właśnie nastolatką, jak to słyszę. Także może posłuchajmy sobie już teraz piątego albumu Arctic Monkeys. Jedziemy z tym.

0: 17 minut po godzinie 9, a to było The 1975 z kawałkiem o chyba koncepcie pressingu w piłce nożnej. Albo mogę się mylić. Pressure na 982 FM. To prawda, Agnieszka, czy mylę się?
1: Wydaje mi się, że nie do końca tym jest ten kawałek. Tak, The 1975 z ich debiutanckim albumem, tak naprawdę. The 1975, tak samo zatytułowanym. No to jest album legenda, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną, jakąś taką bardziej indie z lat 2000.
0: Anglosasi mają takie ładne słowo jak earworm i wszystkie utwory z tego albumu to są właśnie takie earwormy, że się wkręcają w nasze uszy i po prostu pozostają tam.
1: No, ja kocham ten album. To jest jedna z moich w ogóle ulubionych płyt, jeżeli chodzi o taką muzykę na co dzień, do poprawienia sobie nawet humoru. Teksty są bardzo często skomplikowane, co też jest moim zdaniem fajne, ale ta muzyka jest bardzo przyjemna dla uszu. I sekcja rytmiczna, rozmawialiśmy o tym przed chwilą w tym zespole, to jest jakieś po prostu chore połączenie. Oni są naprawdę szaleni. Ta piosenka jest jeszcze bardzo przystępna, ale polecam sobie sprawdzić to, co oni robią na co dzień, bo tam się czasami dzieją naprawdę szalone rzeczy.
0: To robi ogromne wrażenie, no bo przyznajmy sobie wprost, to jest taki rock w wykonaniu łagodnym, softowym, popowym, ale tak jak mówiłaś, no jest wirtuozeria muzyczna po prostu przedstawiona przez muzyków.
1: Tak, tam wszystko ma sens.
0: Dokładnie.
1: Tam wszystko ma sens. No i przechodzimy teraz do zespołu, w którym od zawsze wszystko miało sens i zawsze będzie miało. Paramore z albumem Paramore i kawałek Ain't It Fun.
0: Ain't It Fun. Tytuł tego krążka jest, wybrali muzycy tego zespołu nie bez powodu, bo uznali, może inaczej powiem, w filmach jest coś takiego jak reboot, czyli coś zaczyna się od nowa, no i Paramore zdecydowało się, że zaprezentuje taką swoją już drugą stronę, swoje drugie oblicze muzyczne i odejdą już od tego klasycznego pop-punku, od emo i spróbują troszeczkę innej muzyki, trochę nowofalowej, trochę funku, no muzyki zdecydowanie innej w porównaniu do tego, co proponowali.
1: Tam jest też gospel.
0: Gospel jest właśnie.
1: Taki.
0: Jest to muzyka zdecydowanie kompletnie inne w porównaniu do lat zerowych. Ja przyznam osobiście, preferuję to nowsze Paramore od tego starego.
1: Ja lubię i to, i to. Zależy po prostu od dnia, ale za ten kawałek akurat zdobyli Grammy za Best Rock Song, czyli najlepszą piosenkę rockową.
0: Należycie.
1: Także wydaje mi się, że musimy tego po prostu posłuchać.

0: a my dobiliśmy już do półmetka naszej dzisiejszej audycji. 28 minut po godzinie 19. Falls i My Number, a nasz numer to jest 515-515-982. Możecie oczywiście uderzać do nas, napisać do nas też, czy jesteście w ogóle obecni, jak się bawicie, no i też możecie wysyłać propozycje na następną audycję.
1: Tak, na rok 2014 oczywiście. Dokładnie. W audycji z roku na rok. Jezu, My Number to tak buja ten kawałek, po prostu nie da się przy tym ustać. Mi się od razu uśmiecha twarz.
0: Nóżka aż sama tukta. To jest hasło, które bardzo często się pojawia, ale też to hasło, które no najlepiej pasuje do tego kawałka. To jest z albumu Holy Fire, no i Holy F, ale to jest dobry album.
1: Ci artyści robiący indie to tak lubią dać taką przyjemną melodyjkę, a potem jest tekst o jakby uciekaniu od toksycznej relacji, że nie masz mojego numeru, nie rozmawiamy ze sobą, proszę, niech tak zostanie.
0: Znaczy, no, zespół z Wielkiej Brytanii w końcu, a Brytyjczycy raczej mają taką typową, no powiedzmy...
1: Od lat 80. ciągnie się
0: lubią dalej. Lubią bardzo takie kontrasty właśnie, że muzyka trochę przyjemna, ale z drugiej strony klimaty bardzo melancholijne. W ogóle wokalista zespołu, czyli Janis Filipakis, wspominał podczas promocji tego albumu, że to jest krążek, który jest taki bezwstydnie funkowy i taneczny, no i też momentami jest naprawdę sporo groove'u. Groove'u, który aż śmierdzi.
1: Trochę tak,
0: jego
1: ale ta gitara mi przypomina czasami Talking Heads.
0: Tak, to jest prawda, zdecydowanie. No, ale kto się nie inspirował Talking Heads, jeżeli chodzi o muzykę indie. Jedziemy dalej, Agnieszka.
1: Za chwilę w ogóle powrót do 2013 bardzo, bardzo mocno. No to jest, i to jest Tumblr.
0: To jest zespół taki według mnie wkrojony, jeżeli chodzi o 2013
1: tak,
0: rok, czyli The Neighborhood.
1: Album I Love You i kawałek Afraid. Jest to ich debiutancki album. No i właśnie tutaj jest rock alternatywny, trochę indie popu. Tu jest też trochę hip-hopu w ogóle na tym albumie. Oni mają bardzo dziwne połączenie muzyczne, jeżeli chodzi o to. No i teksty też są całkiem ciekawe i Jesse wykorzystuje taki charakterystyczny niski, lekko szeptany wokal.
0: ASMR tym, tak zwany.
1: On tak trochę szepcze do tego mikrofonu, jak tam śpiewa.
0: Agnieszka, obawiam się, że czasu mamy naprawdę mało, ale też obawiam się, że ten kawałek wjedzie w banie każdej naszemu słuchaczowi. Afraid od The Neighborhood już teraz. I

0: Robert, moje ulubione połączenie, klaustrofobia, epilepsja.
1: Hesitation Marks to jest... Uspokój się, Agnieszka. To jest generalnie album, powrót trochę, po 5 latach, bo w 2009-2010 roku Trent Reznor uznał po prostu, że sobie robi przerwę od Nine Inch Nails. W jakiej sprawie? No w takiej, żeby prowadzić swój projekt How to Destroy Angels ze swoją żoną. Świetny projekt, polecam sprawdzić. No i też ścieżki dźwiękowe, The Social Network. Kojarzysz taki film, Agnieszka? Mm-hmm. Oscar za to przecież wjechał. Mm-hmm. No i powrót w 2013 roku z albumem bardzo elektronicznym i taka jeszcze ostatnia mała ciekawostka zamykająca. Są dwa mastery tego albumu. Pierwszy dla plebsu tak zwanego,
0: a
1: drugi master jest dla audiofilii. Mm-hmm, mm-hmm, i na tym możemy zakończyć.
0: Ale przechodzimy do kolejnego albumu Bring Me The Horizon z kawałkiem Sleepwalking Sepiternal. To jest w ogóle...
1: To już jest...
0: 2013?
1: Ponownie, typowy klimat. Tak. Powiedz coś o tym, Agnieszka.
0: Tak. No to jest ich przełomowy album tak naprawdę i był ogromnym krokiem w rozwoju całego Bring Me The Horizon. Oliver Sykes tu łączy śpiew

0: było Super Heaven, Youngest Daughter w audycji z roku na rok. Agnieszka, odkopałaś perełkę, można powiedzieć, bo ja ich nie znam.
1: A tak, a to oni wcześniej generalnie funkcjonowali pod nazwą Daylight. Jest to bardzo ciekawe połączenie, bo to jest niby grunge z shoegazem, rock alternatywny, post-hardcore, tutaj wszystko się ze sobą łączy i to jest taki współczesny grunge revival, jak oni chcieli wrócić do tego takiego brudnego, ciężkiego brzmienia, ale jednocześnie oni są w tym wszystkim bardzo emocjonalni.
0: Taki znowu post-grunge, tylko że post-grunge'owy trochę brzmi.
1: Tak, jeszcze dalej, no dlatego mówię grunge revival. Album nazywa się Jar, także polecam wszystkim, jeżeli tak samo jak Kuba tego nie znają, bo Super Heaven jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Osobiste są te kawałki też i dotyczą takich problemów rodzinnych, oczywiście uzależnień, jak to u artystów często bywa, ale bardzo fajny album, także
0: brzmi
1: tak.
0: Brzmi pysznie i następny album, następny kawałek będzie również pyszny. Powoli zbliżamy się do końca. Zostawiamy was jeszcze z dwoma utworami. Queens of the Stone Age, I Appear Missing, to jest kawałek z płyty Like Clockwork. Kiedyś wspominałem, że nie mogę się doczekać, aż zagramy w końcu jakiś numer z tego projektu, bo jest dla mnie, w moim przekonaniu, najlepszym albumem tego zespołu. W dużej mierze, po pierwsze dlatego, że to jest tak praktycznie solówka Josha Omiego.
1: Tak, ale w ogóle ten kawałek jest chyba jednym z najbardziej takich emocjonalnych, jakie kiedykolwiek nagrali.
0: Tu jest, pojawia się druga kwestia. To
2: i
0: jest
2: to
0: album,
2: solo. Jezu.
0: To przesłuchamy sobie za chwilę. No i druga kwestia jest taka, że to jest album napisany w całości na poważnie. W sensie nie ma żadnych żartów.
1: Tak.
0: W tamtym czasie Josh Omi trafił do szpitala, został przybity do łóżka na 4 miesiące. Depresja się pojawiła. Koledzy zespołu zapytali się go, czy chce go nagrać w ogóle ten zespół, w sensie album. Zgodził się, chociaż niechętnie i koniec końców wyszedł chyba ich najlepszy krążek.
1: Tak, no bo to jest połączenie właśnie tej ciężkości tego stoner rocka z taką balladową częścią.
0: To
1: też jest bardzo właśnie emocjonalny, cały ten album.
0: Ale Queensów chyba wszyscy znają i wydaje mi się, że ostatni, ale zespół polski, wydaje mi się, że część osób też może kojarzyć. Wieże Fabryk.
1: Na pewno.
0: Kawałek Papieros na pewno kojarzycie, to jest klasyk współczesny polskiego postpunka, można
1: tak
0: powiedzieć.
1: Album Cel i Światło, także bardzo, bardzo ciekawa propozycja od Kuby tutaj.
0: Dokładnie. I myślę, że możemy zamykać naszą dzisiejszą audycję.
1: No właśnie, dziękujemy bardzo za ten rok 2013. Przed mikrofonem był Jakub Gryz.
0: I Agnieszka Piechota. Do usłyszenia za tydzień, w środę po godzinie 19.
1: W 2014. Pa, pa.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, może to oznaczać tylko jedno. Wracamy z programem Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Przed nami przegląd najnowszych informacji ze świata motorsportu. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejsze motorsportowe newsy musimy zacząć od transferów. Bo tych transferów w ostatnim czasie pojawiło się całkiem sporo. Zaczniemy od tych transferów w Formule 1. Wakacje w świecie Formuły 1 skończyły się już na dobre, no bo po kilku dosyć spokojnych tygodniach dostaliśmy w zeszłym tygodniu kilka transferowych potwierdzeń, które, no co tu dużo mówić, zaskoczyły. Przynajmniej niektóre z nich. Wyjątkowo aktywnie na rynku zadziałał Williams. W ciągu dwóch dni Williams domknął swój skład kierowców na sezon przynajmniej 2027. Zespół z Grove poinformował najpierw o pozostaniu w zespole Alexa Albona, chwilę później ogłosił podpisanie nowego, wieloletniego kontraktu z Carlosem Sainzem. Taki obrót spraw można właśnie uznać za dość spore zaskoczenie, patrząc na to, jak ogromne narzekania płynęły w ostatnich miesiącach ze strony obu zawodników. Tutaj zwłaszcza Carlos Sainz był bardzo wokalny, jeżeli chodzi o te wszystkie niedogodności, o te deficyty, które pojawiają się w tym sezonie w Williamsie. Zresztą Alex Albon nie pozostawał dłużny, również bardzo mocno, no mówiąc kolokwialnie, jechał po swoim zespole. Obaj kierowcy no bardzo krytycznie wypowiadali się o formie bolidu u progu właśnie nowej ery regulacyjnej. Przypomnijmy, że Williams jako pierwszy oficjalnie ogłosił w zeszłym roku, że kończy pracę nad bolidem na sezon 2025 po to, żeby skupić się w pełni na tegorocznej konstrukcji, no a jakichś spektakularnych sukcesów z tego po prostu nie ma. Tutaj został poinformowany najpierw o tym, że Alex Albon przedłużył kontrakt na sezon 2027. W jego kontekście mówi się o zabezpieczeniu klauzul odstępnego na wypadek braku postępów. To znaczy, no, Alex Albon będzie miał tam jakieś klauzule wyjścia w przyszłym roku, no ale na ten moment tajski kierowca zostaje w Williamsie. Szczerze powiedziawszy, tutaj akurat ciężko było spodziewać się jakiegoś innego rozwiązania. Albon do Williamsa jest już od tego 2022 roku przyspawany. Już jest to najbardziej doświadczony kierowca Williamsa. Najwięcej startów w historii tej ekipy zanotował. No ale właśnie sytuacja Carlosa Sainza moim zdaniem była tutaj interesująca. Nawet bardziej niż ta Alexa Albona. W padoku aż wrzało od plotek dotyczących Hiszpana. Jest on ponoć skrajnie niezadowolony z rozwoju sytuacji. Zagraniczne media głośno rozpisywały się o jego podchodach do zmiany barw i zaawansowanych rozmowach z Audi. Audi, które ponoć było zainteresowane Sainzem do tego stopnia, że Audi no chciało wręcz wcześniej zakończyć kontrakt z Nico Hulkenbergiem, który ma jeszcze na przyszły rok kontrakt. Audi chciało zapłacić Hulkenbergowi pieniądze ekstra za to, żeby odszedł wcześniej z zespołu i zwolnił fotel Sainzowi. Hulkenberg ostatecznie nie chciał tego zrobić. No i tutaj nie wiadomo, jakie są w 100% powody, no ale Carlos Sainz zostaje w ekipie z Grove i to zostaje na takich, no można powiedzieć, gwiazdorskich warunkach. Wieloletni kontrakt. Mówi się, że kwota transferu to będzie aż 30 milionów euro rocznie. To oznacza, że będzie to od przyszłego roku. Carlos Sainz będzie jednym z najlepiej opłacanych kierowców w stawce. Będzie gdzieś tak okolice, nie wiem, 5-6 miejsca w stawce, jeżeli chodzi o roczne zarobki, więc Sainz zostaje w Williamsie pomimo tej całej serii narzekań i to dostaje również całkiem sporą podwyżkę. Nie był to jednak koniec zaskakujących ogłoszeń ostatniego tygodnia. Tuż przed swoim domowym wyścigiem na torze Zandvoort Max Verstappen niespodziewanie uciął wszelkie spekulacje i przedłużył kontrakt z Red Bullem aż do sezonu 2030. Decyzja ta mocno zaskoczyła padok Formuły 1, biorąc pod uwagę dotychczasową postawę czterokrotnego mistrza świata. No, Holender w ostatnich miesiącach był, można powiedzieć, głównym bohaterem tych wszystkich spekulacji rynkowych. No, sam na łamach programu Hot Lap wielokrotnie mówiłem, że tutaj raz Mercedes, raz McLaren mniej lub bardziej byli zainteresowani pozyskaniem Verstappena, że tam była realna szansa na to, że czterokrotny mistrz świata przeniesie się właśnie tam. Ostatecznie jednak Verstappen, a jeszcze oczywiście te klauzule liczne w kontrakcie Verstappena, które miały mu ułatwić odejście z zespołu przed upłynięciem kontraktu, cały czas podgrzewały emocje, no ale ostatecznie postanowił jednak Max Verstappen złożyć podpis pod nową umową wydłużającą jego obecny kontrakt o kolejne 2 lata. Tajemnicą pozostaje, co dokładnie przekonało Verstappena do pozostania w Red Bullu. No ale tutaj również finanse mogą grać rolę, bo ile Carlos Sainz zarabiać będzie bardzo, bardzo dużo, no to Verstappen będzie zarabiał astronomicznie dużo. Mówi się, że aż 90 milionów euro rocznie Max Verstappen będzie dostawał w ramach tej nowej umowy z Red Bull Racing. Jest to informacja całkiem ciekawa, całkiem interesująca. No, szef zespołu Laurent Mekies nie krył ogromnej dumy z zatrzymania w składzie zawodnika, którego określił mianem najlepszego kierowcy w stawce. No, sam Verstappen podkreślił, że Red Bull jest dla niego jak druga rodzina, a jego celem pozostaje ponowny powrót na szczyt Formuły 1. No, oficjalne ogłoszenie decyzji przed własną publicznością w Holandii dodało całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru. No, przyznam się szczerze, że ja byłem zaskoczony tym, że Verstappen jednak zostaje w Red Bullu, no bo bardzo dużo narzekania słyszymy również z ust Verstappena na temat bolidu Red Bulla w tym sezonie przynajmniej. Dochodzi do tego jeszcze ta sytuacja z tym systemem Aduo, gdzie przecież Red Bull teoretycznie ma najmocniejszy silnik i tam dużo tych poprawek, a w zasadzie żadnych poprawek do jednostki napędowej wprowadzić nie będzie mógł. Czołowi pracownicy, współpracownicy również Maxa Verstappena, tacy jak Giampiero Lambiase, zespół opuszczają, no a Max Verstappen jednak zostaje w Milton Keynes do 2030 roku, zostaje również ze sporą podwyżką. Takie mieliśmy informacje transferowe ze świata Formuły 1. Z resztą motorsportowych newsów wrócimy po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

No i udało nam się wrócić do programu Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. No i wracamy do transferów. Tym razem do transferów z MotoGP. No bo nie tylko świat Formuły 1 był pełny ogłoszeń w ostatnim czasie, w MotoGP także zawrzało. Karuzela transferowa w tej serii no znowu się po tym takim lekkim wakacyjnym marazmie napędziła. Przynosi ona kolejne oficjalne rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o kwestie kontraktowe przed nową erą przepisów. No i te informacje rozpoczęliśmy od Trackhouse Aprili, od zespołu Trackhouse, czyli w tej chwili no jednej z czołowych ekip w stawce. Potwierdziła ona, że od sezonu 2027 ich nowym zawodnikiem będzie Enea Bastianini. Enea Bastianini, popularny Bestia, opuści tym samym zespół Tech 3 KTM i podpisze dwuletnią umowę, stając się zespołowym partnerem Raula Fernandeza. Enea Bastianini jest to wyjątkowo utalentowany zawodnik, pochodzący z Rimini. Włoch zajmie miejsce Aya Ogury, który z kolei przenosi się, tu już jakiś czas temu oficjalnie było ogłoszone, przenosi się do fabrycznej Yamahy. Enea Bastianini, ekstremalnie utalentowany zawodnik, który nigdy nie pokazał, mam wrażenie, swojego pełnego potencjału, bo jest takim dosyć kierowcą nierównym. Potrafi zaliczyć nawet teraz w słabszym KTM-ie wybitny weekend i zakończyć wyścig gdzieś tam w pierwszej piątce, szóstce, po to, żeby za dwa tygodnie w kolejny weekend być po prostu beznadziejnym i gdzieś tam w drugiej dziesiątce się pałętać. Miał swoją szansę w fabrycznym Ducati, gdzie no został trochę przyćmiony, nawet bardzo przyćmiony przez Pecco Bagnaia. No, ale Enea Bastianini to jest bardzo utalentowany zawodnik i na niego sufit moim zdaniem jest naprawdę wysoko. Nie kryje on podekscytowania nowym wyzwaniem, liczy na to, że jego doświadczenie pomoże w rozwoju nowego motocykla RSGP, tego motocykla nowej generacji. Ostatnie ruchy na rynku wyraźnie pokazują, że zespoły starają się jak najszybciej zabezpieczyć mocne składy przed zbliżającymi się tymi zmianami i pokazuje to ten ruch, który wykonał zespół Tech 3 KTM, a więc ten zespół, z którego uciekł, z którego przeniósł się Enea Bastianini, bo ekipa wydała oficjalne oświadczenie potwierdzające zakontraktowanie Luki Mariniego od sezonu

0: 2027, a więc ciekawostka przyrodniego brata Valentino Rossiego. Włoch opuści fabryczny zespół Hondy po 3 latach współpracy, by poprowadzić francuską ekipę w zupełnie nową erę. Doświadczenie oraz świetne podejście inżynieryjne, jak to tłumaczy zespół Tech 3, były kluczowymi argumentami, które przekonały władze stajni. No ja bym też dodał od siebie trochę skuteczność Luki Mariniego, bo ten sezon Włocha przechodzi trochę pod radarem, a Luca Marini jest w tej chwili 10. zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Całkiem regularnie zdobywa punkty, regularnie kończy wyścigi w pierwszej dziesiątce, więc tak, Luca Marini jest zawodnikiem, który zalicza trochę pod radarem, tak jak mówiłem, naprawdę świetny sezon. Na ten moment jeszcze nie ogłoszono nazwiska drugiego reprezentanta ekipy na przyszły rok. W walce o wolny fotel liczą się najprawdopodobniej dwaj utalentowani zawodnicy serii Moto2. Senna Agius, Australijczyk oraz lider klasyfikacji Moto2 Hiszpan Manuel González. Niby wyżej stoi obecnie pozycja Australijczyka, ale Hiszpan wciąż pozostaje w walce o awans. No i to będzie chyba najważniejsza niewiadoma, o której dowiemy się w najbliższych tygodniach i miesiącach, a więc to, kto będzie partnerem Luki Marini w zespole Tech 3. Kolejna układanka, jeżeli chodzi o fotele MotoGP na sezon 2027, również trafia na miejsce. Zespół VR46 Ducati zgodnie z zapowiedziami ogłosił zakontraktowanie Fermina Aldeguera. Hiszpan powracający właśnie w ten weekend do zdrowia po kontuzji kręgosłupa podpisał 2-letnią umowę obowiązującą właśnie do 2028 roku. No i jest to dla Hiszpana z pewnością ważny krok w karierze. Nie krył on ekscytacji faktem, iż do nowej ery regulacyjnej będzie miał do dyspozycji w pełni fabryczną specyfikację motocykla Ducati, no bo to było to, co ekipa VR46 sobie wynegocjowała z Ducati, o czym informowaliśmy kilka tygodni temu. Aldeguer podkreślił, że jego głównym celem na przyszły rok będzie szybka adaptacja do nowych opon oraz regularne meldowanie się w czołowej piątce wyścigów. W oficjalnej wypowiedzi skierował również ciepłe słowa podziękowania w stronę szefostwa Gresini za 2 lata owocnej współpracy i wsparcie w rozwoju. Z kolei menedżer ekipy VR46 Pablo Nieto zaznaczył, że zespół pokłada ogromne zaufanie w potencjał młodego kierowcy, przypominając jego wygraną w debiutanckim sezonie. No moim zdaniem absolutnie debiutant roku, jeżeli chodzi o zeszły sezon. To ogłoszenie napędza kolejne zmiany w stawce, no bo Fabio Di Gianantonio odchodzi do KTM-a, no i nie wiadomo, co będzie z tym drugim fotelem. Na 99% z MotoGP żegna się Franco Morbidelli. No i ten drugi fotel VR46 najprawdopodobniej trafi do aktualnego lidera, zdecydowanego lidera serii World Superbike Włocha Nicolo Buleghi. Natomiast jeżeli chodzi o ogłoszenie Nicolo Buleghi, no to tutaj oficjalnej informacji jeszcze nie mamy. To tyle, jeżeli chodzi o transfery, o sytuację transferową w MotoGP. Mamy jednak jeszcze taki szybki breaking news, szybką informację, która pojawiła się dosłownie w ostatnich minutach. Ai Ogura podczas treningu w Japonii doznał kontuzji ręki i nie pojedzie w nadchodzącym, odbywającym się już ten weekend Grand Prix Aragonii. Na jego miejsce zespół Trackhouse zasili Lorenzo Savadori. Wielka szkoda, bo Ai Ogura ostatnie weekendy miał bardzo, bardzo mocne. Zajmuje wciąż 3. miejsce w klasyfikacji generalnej MotoGP, był mocnym kandydatem do walki o tytuł, no a ta nieobecność podczas Grand Prix Aragonii z całą pewnością utrudni mu walkę o te najwyższe cele, no ale tak czy siak Ai Ogura w Aragonii nie pojedzie, a my życzymy mu oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Kimi Antonelli przyjmie karę silnikową na Monzy. To kolejna informacja, nad którą się pochylimy oczywiście. Liderzy klasyfikacji generalnej z Mercedesa oficjalnie potwierdzili, że młody Włoch, lider klasyfikacji generalnej kierowców, rozpocznie nadchodzący wyścig na torze Monza z dalszej pozycji startowej. Będzie to konsekwencją przyjęcia kary za nadprogramową wymianę elementów jednostki napędowej. O takim scenariuszu mówiło się już od dawna. Obaj kierowcy Mercedesa znaleźli się na skraju dopuszczalnych limitów podzespołów. No, Ponoć władze zespołu długo analizowały kalendarz, szukając obiektu, który w największym stopniu ułatwi późniejsze odrabianie strat. No i wybór padł właśnie na świątynię prędkości, o czym poinformował sam zainteresowany, podkreślając, że priorytetem pozostaje dla niego walka o tytuł mistrzowski. Decyzje inżynierów po zawodach na Zandvoort jakby klepnął, podsumował szef ekipy Toto Wolff, według którego wybór Monzy był podyktowany chłodnymi kalkulacjami technologicznymi. Równolegle w zespole trwają dyskusje dotyczące analogicznej kary dla George'a Russella. W przypadku Brytyjczyka najbardziej prawdopodobnym miejscem na wymianę silnika wydaje się być tor w Baku. A więc też już całkiem niedługo. Mimo trudnej sytuacji startowej przed własną publicznością, Antonelli jest ponoć, nie ma co się dziwić, zmotywowany, by przebijać się przez stawkę. No i zobaczymy, jak to przebijanie w ten weekend Kimiemu Antonellemu pójdzie. No tak czy siak, ciekawy będzie to wyścig. Już teraz możemy tak stwierdzić, no bo widok Kimiego przebijającego się przez stawkę, no chyba nie widzieliśmy Kimiego startującego z aż tak odległej pozycji w tym sezonie, więc to będzie coś z całą pewnością interesującego do oglądania. No i na koniec motorsportowych newsów informacja o tym, że Max Verstappen wystartuje w wyjątkowym wyścigu go-kartowym. Holender zostanie główną gwiazdą wyjątkowego wyścigu, który odbędzie się 16 września na specjalnie przygotowanym torze na pętli toru Silverstone. Wydarzenie organizowane przez Red Bulla we współpracy z Disney Plus oraz ESPN postawi przed Verstappenem dosyć interesujące wyzwanie. Holenderski kierowca ruszy do rywalizacji z samego końca stawki, a jego celem będzie wyprzedzenie aż 100 rywali i odniesienie zwycięstwa, więc no tutaj Verstappen mierzy dosyć wysoko. Wśród jego przeciwników znajdą się inni sportowcy związani z Red Bullem, popularni celebryci, twórcy internetowi, wyłonieni w rekrutacji na specjalnej stronie internetowej kibice. Za projekt i budowę tego toru odpowiada doświadczony kierowca wyścigowy David Therrien. Całe wydarzenie będzie oczywiście transmitowane na żywo na Disney Plusie oraz ESPN. Kibice mogą liczyć na widowiskową oprawę. No i takie dosyć przypominające te najnowsze nowinki, jeżeli chodzi o Formułę 1, ujęcia z drona. Niezwykłym smaczkiem transmisji będzie bezpośrednia komunikacja radiowa, dzięki której Verstappen podczas jazdy zdoła rozmawiać na żywo ze swoimi rywalami. To też będzie całkiem ciekawe, czyli Max Verstappen nie dość, że będzie musiał wyprzedzić 100 rywali, to jeszcze z nimi rozmawiać w trakcie jazdy. No ale ja tutaj jestem spokojny, obstawiam, że tak, nie wiem, ile, 3-4 okrążenia i Max Verstappen już będzie w czubie stawki, szczerze powiedziawszy. Ale wydarzenie, no trzeba powiedzieć, że życie ciekawe, no i chyba jednak faktycznie Max Verstappen potrzebuje jakichś nowych bodźców, chyba naprawdę te nowe bolidy nie sprawiają mu frajdy, no bo w tym sezonie wyjątkowo dużo takich aktywności innych pozaformułowych Holender zalicza, no a właśnie ten ciekawy, interesujący wyścig gokartowy będzie jedną z nich. To by było na tyle, jeśli chodzi o motorsportowe newsy. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap. Nowość. Radio Centrum.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: A tutaj skupimy się oczywiście na Grand Prix Holandii, na torze Zandvoort. Było to ostatnie Grand Prix Formuły 1 na tym obiekcie, no z przyczyn takich, że Formuła 1 zaproponowała gospodarzom, właścicielom, promotorom toru Zandvoort obecność rotacyjną w kalendarzu, czyli że wyścig będzie odbywał się co dwa lata, no ale szefostwo toru Zandvoort no, stwierdziło, że no, utrzymanie, przygotowanie toru do, żeby, tak, żeby obiekt spełniał standardy Formuły 1 jest tak drogie, tak wymagające, że no, organizowanie wyścigu co dwa lata absolutnie im się finansowo nie spina, wobec tego no, tor Zandvoort zniknie z kalendarza Formuły 1 w przyszłym roku, to był ostatni wyścig na tym torze, po raz pierwszy natomiast na torze, pierwszy i ostatni, na torze Zandvoort mieliśmy weekend sprinterski. Jeżeli chodzi o najważniejszą informację przed wyścigiem, no to była ta historia z Isaaciem Adjarem. Adjar ponoć na treningu bokserskim kilka dni przed weekendem uszkodził sobie dosyć mocno nadgarstek do tego stopnia, że młody Francuz nie był w stanie wystąpić w Grand Prix Holandii. Fotel w Red Bullu na ten wyścig na razie przejął od niego Liam Lawson, z kolei Lawsona w Racing Bulls zastąpił powracający do stawki Yuki Tsunoda. No i właśnie w taki sposób z Lawsonem w Red Bullu i Tsunodą w Racing Bulls rozpoczęliśmy weekend sprinterski. Kwalifikacje do sprintu na początek. No i tutaj najlepszy okazał się George Russell. No pokonał on Lando Norrisa o zaledwie 41 tysięcznych sekund. Czołowa czwórka zmieściła się w niespełna 1/10, a za plecami dwójki Brytyjczyków uplasowali się Charles Leclerc oraz Oscar Piastri. Pierwszą piątkę uzupełnił reprezentant Mercedesa Kimi Antonelli, natomiast tuż za nim finiszował Max Verstappen, który zdołał pokonać Lewisa Hamiltona. W czołowej dziesiątce zameldował się również Pierre Gasly, osiągając najlepszy czas spośród kierowców środka stawki. Świetny występ zaliczyli także młodzi zawodnicy, bo do decydującej partii awansowali Gabriel Bortoleto oraz Arvid Lindblad, zajmując odpowiednio 9 i 10 miejsce. Na dwóch dalszych pozycjach rywalizację zakończyli no właśnie ci nasi dwaj bohaterowie, a więc Liam Lawson oraz Yuki Tsunoda. Przechodzimy do sprintu, a tutaj no, kwalifikujący się na pole position George Russell pewnie obronił prowadzenie po starcie. Na osuszającym się po poradnej ulewie torze Zandvoort za plecami lidera Lando Norris i ruszający na miękkich oponach Charles Leclerc utrzymali także swoje pozycje, podczas gdy Sergio Perez no, z powodu usterki tylnego skrzydła utknął na polach startowych, no i on do tego wyścigu niestety nie ruszył. Jedyną zmianą w czołowej dziesiątce na otwierającym okrążeniu był manewr Kimiego Antonellego, który wyprzedził Oscara Piastriego i awansował na czwartą pozycję. Zdecydowana większość stawki spokojnie kontrolowała tempo na pośrednim ogumieniu, a z rywalizacji na szóstym kółku musiał wycofać się Nico Hülkenberg. Spokojny przebieg zawodów, no bo tutaj umówmy się, wyglądało to dosyć procesyjnie. Bardzo mało było wyprzedzania. No z wyjątkiem tej sytuacji z 18 okrążenia właśnie, gdy Charles Leclerc przeprowadził udany atak w pierwszym zakręcie, tym efektownym Tarzanie, wyprzedził Lando Norrisa, awansował na drugą pozycję, no i to był w zasadzie chyba taki jedyny warty do zapamiętania manewr w trakcie tego sprintu sobotniego na torze Zandvoort. W końcowej fazie wyścigu Antonelli wywierał bardzo mocną presję na Lando Norrisie, na mistrzu świata, no ale Brytyjczyka nie udało mu się wyprzedzić. Zapowiadane przez synoptyków opady deszczu pojawiły się nad północną Holandią dopiero w momencie, gdy zawodnicy mijali linię mety. A więc tak na te ostatnie pół okrążenia pojawił się deszcz. Niestety nie wprowadził on tam nam żadnego zamieszania. Jeżeli chodzi o wyniki tego sprintu, no to George Russell wygrał, drugie miejsce Charles Leclerc, trzeci Lando Norris, dalej Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton i ostatni jeden punkcik dla Alpine w tym sprincie przytulił Pierre Gasly. No i przechodzimy już do kwalifikacji do wyścigu na torze Zandvoort. No i gdy kierowcy wyjeżdżali na tor, no to nad torem pojawiły się ciemne deszczowe chmury. Ostatecznie nie było żadnych opadów, chociaż ta pogoda faktycznie troszeczkę nas postraszyła. Jeżeli chodzi o Q3, bo przejdziemy sobie tutaj od razu do Q3, na czele tabeli zameldowali się po pierwszych przejazdach kierowcy McLarena, tuż za nimi plasowali się rywale z Mercedesa i Ferrari. Lewis Hamilton ponownie złapał zadyszkę w kluczowej fazie czasówki, przegrywając na tym etapie z obydwoma kierowcami Red Bulla. Widmo nadchodzącego deszczu zmusiło zespoły do błyskawicznych zmian opon i natychmiastowego wypuszczenia zawodników na decydujące próby. George Russell błysnął niesamowitym tempem już w pierwszym sektorze finałowego kółka, zyskując ćwierć sekundy przewagi nad resztą stawki. W dalszej części okrążenia stracił jednak nieco prędkości, co wykorzystał na moment Kimi Antonelli, wskakując na prowizoryczne pierwsze miejsce. Szybką i bezwzględną kontrę przeprowadził jednak Lando Norris, który ostatecznie odzyskał kontrolę nad sytuacją. Kierowca McLaren wykręcił zdecydowanie najszybszy czas w tej czasówce. Czas 1.11.163, o 1/10 wyprzedziły George'a Russella. Minimalnie za Russellem Antonelli, jeszcze mniej za Antonelli Oscar Piastri. Tutaj pierwsza czwórka w półtorej dychy się zmieściła, więc znowu bardzo blisko byli między sobą kierowcy Mercedesa i McLarena. Zdecydowanie słabiej poradzili sobie z tym wszystkim znowu kierowcy Ferrari. Lewis Hamilton 5, Charles Leclerc 6, odpowiednio 3,5 i 4 dychy straty do Norrisa. 7 Max Verstappen, 8 Liam Lawson. No trzeba przyznać, z całkiem niewielką stratą do Verstappena. 9 miejsce Gabriel Bortoleto. No i można powiedzieć, że klasycznie już pierwszą dziesiątkę zamykał Arvid Lindblad. Przechodzimy teraz do wyścigu o Grand Prix Holandii, więc tego creme de la creme rywalizacji. No i wyścig w Holandii rozpoczął się w wilgotnych warunkach, po wcześniejszych opadach deszczu. Cała czołówka zdecydowała się jednak na start na slickach. W zasadzie wszyscy zdecydowali się na start na slickach. Tuż po zgaszeniu czerwonych świateł Kimi Antonelli natychmiast wyprzedził George'a Russella. Spore awanse zaliczyli również Charles Leclerc oraz Liam Lawson, który kilka tam pozycji nadrobił, ale ostatecznie jednak spadł za Maxa Verstappena. Na dojeździe do ostatniego zakrętu pierwszego krążenia Holender potężnie rozbił swój bolid o barierę. No tutaj Verstappen po prostu najechał na trawę prawym kołem. No tutaj stracił on na tą trawę wilgotną po tych porannych opadach, no i Verstappen całkowicie stracił kontrolę nad bolidem, uderzył w barierę, no i zanim jeszcze efektowny piruet w tym samym miejscu, ale w innej sytuacji zaliczył Gabriel Bortoleto, no i mieliśmy wobec tego czerwoną flagę. Po półgodzinnej przerwie wznowiono wyścig. Na dojeździe do tego restartu zepsuł się, w zasadzie no, nie dojechał do tego restartu Oliver Berman, gdyż jego Haas odmówił posłuszeństwa. No znów świetny start zaliczył Kimi Antonelli. No można powiedzieć, że ten największy minus Antonellego z pierwszych wyścigów sezonu został poprawiony, no bo Antonelli miał gigantyczne problemy ze startami na samym początku. Tutaj mieliśmy dwa starty, no i w pierwszym starcie Antonelli wyprzedził Russella, w drugim starcie Antonelli wyprzedził Norrisa i wyszedł na prowadzenie całego wyścigu. Wkrótce po restarcie sędziowie nałożyli kary przejazdu na aleję serwisową dla Arvida Lindblada oraz Franco Colapinto za przewinienia pod żółtymi flagami oczywiście. Na 16. okrążeniu serię zjazdów do boksu zapoczątkował Lance Stroll, a chwilę później w alei serwisowej zameldował się George Russell, tracąc jednak cenny czas w tłoku. Trudny postój zaliczył Oscar Piastri, u którego mechanicy McLarena mieli spore problemy ze zdjęciem prawej tylnej opony. Liderzy wyścigu Antonelli oraz Norris odbyli swoje zmiany ogumienia na 21. kółku, natomiast Ferrari postanowiło wyraźnie wydłużyć pierwszy stint Lewisa Hamiltona. Po serii roszad na 34. okrążeniu Charles Leclerc przeprowadził genialny atak na Oscara Piastriego w jedynce, a zaledwie kółko później Australijczyka wyprzedził także Lewis Hamilton. Zacięty bój o wygraną punkt kulminacyjny osiągnął na 54. czwartym okrążeniu, kiedy Lando Norris zaliczył, moim zdaniem, manewr wyścigu absolutnie z chirurgiczną precyzją. Wykorzystał to, że Kimi Antonelli walczył z Lewisem Hamiltonem, wyprzedził Antonellego spowalnianego przez Brytyjczyka, no a chwilę później samego Hamiltona. Lando Norris w ciągu bodajże dwóch sektorów przebił się z trzeciej na pierwszą pozycję, absolutnie frunął na tamtym etapie wyścigu właśnie Lando Norris. No tutaj chwilę później na torze pojawiła się wirtualna neutralizacja po zatrzymaniu bolidu przez Estebana Ocona, więc no już dwa hasy wycofały się z wyścigu z powodu awarii. Co czołowe ekipy wykorzystały na dodatkowe wymiany opon. Po wznowieniu rywalizacji jadący na nowym komplecie miękkiej mieszanki Antonelli natychmiast zredukował dystans do Russella, po czym Mercedes wydał polecenie zespołowe nakazując Brytyjczykowi przepuszczenie młodszego partnera. W samej końcówce Hamilton przypuścił wściekły atak na Russella w walce o podium, no jednak zawodnik Mercedesa jakimś cudem zdołał się obronić. No tutaj zerkniemy jeszcze na ostateczne wyniki. Grand Prix Holandii, zwycięstwo Lando Norrisa, drugie miejsce Kimi Antonelli, trzeci George Russell, któremu nakazano puścić Antonellego, mimo że doskonale wiedziano, że Antonelli nie ma już szans na dogonienie Norrisa, czwarty Lewis Hamilton, piąty Charles Leclerc, szósty bezbarwny Oscar Piastri, siódmy Liam Lawson, ósmy Nico Hulkenberg, no i to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę. Dziewiąte miejsce i dwa punkty Fernando Alonso dla Astona Martina. Typowy Alonso, znowu wyjeździł punkty z niczego. Pierwszą dziesiątkę zamknął Pierre Gasly. Tak wyglądało Grand Prix Holandii. Do szerszych wniosków oraz tego, co możemy wyciągnąć z tego wyścigu, przejdziemy po krótkiej przerwie w programie Hot Lap.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do naszego klasycznego podsumowania weekendu na Zandvoort, a więc kierowcy i zespoły na plus i na minus. Na plus oczywiście Lando Norris. Zdecydowanie najlepszy Lando Norris uważam w swojej karierze, znacznie lepszy niż w zeszłym roku, gdzie przecież został mistrzem świata. No taki paradoks, że Lando Norris uważam, że zalicza dużo lepszy sezon w tym roku, pomimo że w zeszłym zdobył tytuł mistrzowski. Tak to czasami wygląda w Formule 1. Jeżeli chodzi o wyścig na torze Zandvoort, świetne tempo, rewelacyjne kliniczne manewry, godne po prostu mistrza świata, tak powiedzmy to sobie szczerze. Drugie zwycięstwo z rzędu, duża pewność siebie, duży spokój przede wszystkim bijący wręcz od Lando Norrisa, czyli coś, czego chociażby w zeszłym roku bardzo często brakowało u młodego Brytyjczyka. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Lando da radę jeszcze rzucić rękawice Antonellemu w walce o tytuł, bo strata punktowa jest całkiem spora, o ile, co przyjrzymy się temu nieco później, jak zerkniemy na klasyfikację generalną, no ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, Antonelli na Monsy będzie miał karę cofnięcia ze względu na silnik. McLaren jest w gazie, wydaje się coraz szybszy. Lando Norris jest w świetnej formie, więc kto wie, może tutaj Lando Norris niespodziewanie wskoczy nam jeszcze do walki o tytuł mistrzowski. Ja osobiście bardzo bym sobie tego życzył. Na plus również Kimi Antonelli, pomimo tego, że dwa razy przegrał kwalifikację zarówno do sprintu, jak i do wyścigu głównego z George'em Russellem, to miał w samych tych wyścigach świetne starty, naprawdę mocne tempo, no i wywiózł w zasadzie to, co miał wywieźć, czyli solidne punkty za drugie miejsce. Na plus tym razem George Russell dwa razy wygrał czasówkę z Antonellim, wygrał sprint i stanął na podium w wyścigu, więc no wydaje się, że całkiem nieźle. Martwią tylko te polecenia zespołowe, tak, o czym mówiliśmy, no ten VSC został wykorzystany do zmiany opon na miękkie u Kimiego Antonellego. Miał rzeczywiście Kimi dużo lepsze tempo od George'a. No i Russellowi polecono, żeby puścił Kimiego Antonellego. No i Russell wykonał to bez gadania. W zasadzie jeszcze tłumaczył tą decyzję. No a przecież teoretycznie Russell z Antonellim bije się o tytuł mistrzowski. Ja nie wyobrażam sobie, że na przykład Nico Rosberg w czasach swojej walki z Lewisem Hamiltonem tak grzecznie i bez gadania puszczał rywala w walce o tytuł, więc no to faktycznie może martwić, pomimo tego jednak bardzo dobry weekend Russella, no i tutaj musimy Bryta pochwalić. Na plus Liam Lawson. Trudne zadanie było przed Nowozelandczykiem. Tak jak wspominałem, no zastąpienie Hadżara w bolidzie Red Bulla, to wskoczenie tak do innego auta w trakcie sezonu to nigdy nie jest prosta sprawa. Pomimo to spisał się naprawdę dobrze. Niezłe tempo w kwalifikacjach. Nieco ponad 1/10 straty do Maxa Verstappena. Wywiózł tyle, na ile było stać ten samochód, a Red Bull na torze Zandvoort nie miał w ogóle podjazdu do Mercedesa, Ferrari, McLarena, więc tutaj trzeba pochwalić Liama Lawsona, że wywiózł to, co powinien wywieźć właśnie kierowca wchodzący na zastępstwo. Na plus także Nico Hülkenberg na początek bohatersko uniknął kraksy z Gabrielem Bortoleto i nie doprowadził do widowiskowej kraksy dwóch kierowców Audi. Potem w wyścigu prezentował solidne tempo, pokazał kilka ekscytujących manewrów i ukończył wyścig na 8. miejscu. Na plus również Fernando Alonso. Drugie punkty Astona Martina w tym sezonie. Poprawka silnikowa, która zadebiutowała na tym torze. Co prawda zarówno Fernando, jak i Lance Stroll mówili, że ten upgrade silnika Hondy nie dał aż tyle, ile można by się spodziewać, no ale jednak coś dał, no bo pierwsze takie legitne, można powiedzieć, punkty Astona bez żadnej kary dla rywali. Fernando ukończył wyścig na 9. miejscu, startując z 18. pola dopiero. Jeden pit stop jako jedyny kierowca w stawce i to jeszcze z udziałem miękkich opon, to jest po prostu Fernando Alonso. Genialny występ Hiszpana, no dawno nie widzieliśmy Fernando Alonso tak zadowolonego ze swojej jazdy, więc tutaj jak najbardziej Hiszpan na plus. No i teraz przechodzimy do tych na minus, a tutaj na minus niestety Ferrari. Moim zdaniem weekend niewykorzystanych szans dla ekipy z Maranello. Tempo wyścigowe tam było, no ale słabe kwalifikacje, to już bardziej po stronie kierowców. Już na starcie mocno skomplikowały ich sytuację. Dodatkowo jeszcze zamieszanie związane z poleceniami zespołowymi, bo w pewnym momencie Lewis Hamilton był za Charlesem Leclerciem, miał dużo świeższe opony, dużo lepsze tempo, no jednak zwlekali tam gdzieś te 2-3 okrążenia z zamianą pozycji, no i Hamilton zagrzał swoje opony, stracił trochę czasu i kto wie, czy ta opieszałość Ferrari nie pozbawiła Lewisa Hamiltona podium w tym wyścigu, więc tutaj no ogólnie Scuderia na minus. Na minus również Oscar Piastri, no gdzieś się podział ten Oscar Piastri z zeszłego roku. Rok temu Australijczyk wygrał właśnie tutaj w Holandii swój ostatni wyścig do tej pory. Teraz znowu był zdecydowanie wolniejszy od Lando Norrisa. Bezpłciowy, bezbarwny, ogólnie tak jak cały jego sezon. No, czasami można w ogóle zapomnieć, że Oscar Piastri jedzie w tym wyścigu, a mówimy tutaj o gościu, który walczył o tytuł w zeszłym roku i niewiele brakowało, a ten tytuł mistrzowski by zdobył. Absolutnie fatalnie Oscar Piastri rozgrywa jak na razie ten sezon, zdecydowanie te bolidy nowej ery mu nie leżą, no i tutaj niestety duży minusik przy nazwisku sympatycznego Australijczyka. Musimy postawić minus także przy Maxie Verstappenie. No bo tutaj dość prosty błąd Holendra, który wyeliminował go z wyścigu już na pierwszym okrążeniu. Wyjazd na mokrą trawę, potężny pocałunek ze ścianą, w zasadzie pół bolidu ten pocałunek mu zniszczył. Rzadko zdarzają mu się takie błędy, no ale tu niestety weekend na minus. No i no raz na kilka lat nawet Max Verstappen popełnia bardzo kosztowny, bardzo prosty, wydawałoby się, błąd, no i niestety tutaj nastąpiło to przed własną publicznością. Na minus Pierre Gasly, no bo naprawdę od nieporadności jego manewrów wyprzedzania aż bolały oczy, gdzie on przez kilka okrążeń zasadzał się na przykład na Arvida Lindblada, no i te jego manewry były tak dziwne, tak jakoś nietypowo przeprowadzane, że potrafił go wyprzedzić Nico Hülkenberg w trakcie wyprzedzania, potem minąć Lindblada i odjechać w siną dal. Więc to tutaj Pierre Gasly wyścig na minus, gigantyczny minus natomiast przy nazwisku Carlosa Sainza. Drugi wyścig z rzędu, groteskowy wręcz błąd Carlosa Sainza. Pamiętamy na Węgrzech doprowadzenie do kolizji z Oscarem Piastrim, podczas gdy Piastri Sainza dublował. Teraz wjazd w kolegę z ekipy podczas walki o pietruszkę. No i te słabe tłumaczenia, że tam był jakiś wybój, że tam w ogóle Carlos Sainz stracił całkowicie no, panowanie nad bolidem, no to jest karygodny błąd. No, tak doświadczony kierowca nie powinien w walce o tam, nie wiem, 14 czy 15 miejsce wjeżdżać w kolegę z ekipy. Z Carlosa po prostu wychodzi frustracja, no a to wszystko po podpisaniu nowego kontraktu z Williamsem, no nie najlepszy okres zalicza w swojej karierze Carlos Sainz, no i tutaj zdecydowanie Hiszpan musi się poprawić, bo stać go na to, a no ten sezon jak na razie fatalny. Haas na minus, tutaj króciutko, dwa auta oczywiście odpadły z powodu awarii. Zerknijmy sobie jeszcze na klasyfikację generalną, a tutaj na pierwszym miejscu Kimi Antonelli, 242 punkty, drugi 183 punkty George Russell, ex aequo w zasadzie z Lewisem Hamiltonem, bo obaj mają po 183 oczka. Czwarty właśnie Lando Norris, 159 punktów. O ile dobrze liczę, ponad 80 punktów straty do Kimiego Antonellego. Całkiem sporo, no ale biorąc pod uwagę formę McLarena, to, że Kimi Antonelli też jeszcze gdzieś tam te punkty gubi, to w jakim świetnym miejscu w swojej karierze znalazł się w tej chwili Lando Norris. No ja absolutnie nie skreślałbym jeszcze Lando Norrisa z walki o tytuł w tym sezonie. Piąty Charles Leclerc 155 punktów, szósty Max Verstappen 112, siódmy Oscar Piastri 104 punkty. Tutaj niech ta strata Piastriego do Norrisa mówi sama za siebie. I za Kadżar dalej 68 punktów, 49 Liam Lawson. No i pierwszą dziesiątkę jak zwykle zamyka Pierre Gasly, 44 punkty. No tutaj warto powiedzieć, że na 19 miejsce awansował z 3 punktami Fernando Alonso, a Yuki Tsunoda, który przyjechał jeden wyścig w tym sezonie, który nie zdobył punktów, ale ukończył na bardzo dobrym 11 miejscu. Już po tym jednym występie w klasyfikacji generalnej wyprzedził Lance'a Strolla i obydwu kierowców Cadillaca. To też dosyć dosyć sporo mówi o nowym zespole Marcina Budkowskiego, ile Marcin Budkowski będzie musiał pracy poświęcić na to, żeby amerykański zespół zaczął prezentować nieco wyższy poziom. Na tym kończymy podsumowanie wszystkiego, co było związane z Grand Prix Holandii. Kolejna runda F1 na torze Monza, to jest ten weekend od 4 do 6 września. A oczywiście to, co się tam wydarzy, omówimy w programie Hot Lab. Nie oddalajcie się jeszcze od odbiorników, bo nasza audycja wróci po króciutkiej przerwie.
0: Hot Lab.

0: Hot Lab.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lab. No i nie przedłużając, przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a tutaj oczywiście stały bywalec, a więc Tymek Kucharczyk i jego walka o mistrzostwo serii Indy Next po ostatnim wyścigu w Portland, gdzie reprezentant Łodygowic uplasował się na czwartym miejscu. Jego strata do lidera klasyfikacji generalnej, czyli zespołowego partnera Enzo Fittipaldiego, wynosi 18 punktów. Tymek jest trzeci w tej klasyfikacji. Jeden punkt traci do wicelidera, więc Nikity Johnsona. No i teraz trzy rundy do końca sezonu Indy Next nam zostały. No i teraz czas na to, co do tej pory było dla Kucharczyka największym wyzwaniem, a więc owal, wyścig owalny. Doświadczenia z dotychczasowych startów Tymka Kucharczyka na owalach to tak: Worldwide Technology Raceway 9. lokata oraz Nashville Super Speedway, no i tam było dopiero 18. miejsce. No, stały się dla niego oraz dla zespołu HMD Motorsport te starty kluczową lekcją. No to były jedyne, można powiedzieć, wyścigi Tymka Kucharczyka, w które on kończył poniżej gdzieś tam tej, nazwijmy to, pierwszej szóstki, siódemki, no bo wszystkie inne wyścigi Tymek kończył w czołówce, no a zwłaszcza ten wyścig w Nashville słabiutki tam był dla Tymka Kucharczyka. Od tamtej pory Polak wraz z inżynierami spędził mnóstwo czasu na skrupulatnej analizie danych. Wyścig w Milwaukee, ten najbliższy, no ma być idealnym sprawdzianem z wyciągniętych wniosków. Taki, można powiedzieć, klasyczny czterozakrętowy owal. No tutaj to będzie sprawdzian tego, czy Tymek Kucharczyk nauczył się już jeździć na owalach, no bo to jest jednak taka specyfika tego rynku amerykańskiego. W Europie na owalach się nie jeździ, to jest zupełnie inny sposób ścigania, zupełnie inny sposób walki, przeciążeń, tego jak to wszystko się odbywa przy bardzo dużej prędkości. No i to jest coś, co wielu kierowcom z Europy sprawia po prostu duże trudności. Nauczenie się właśnie tego, no i wyjątkiem nie jest w tej materii Tymek Kucharczyk. On sam nie kryje właśnie, że uczy się tej jazdy na owalach, ale przed tą najbliższą rundą w Milwaukee czuje się znacznie pewniej. Jak podkreśla, po trudnym występie w Nashville cały zespół wykonał ogromną pracę, by znaleźć dodatkowe tempo. Przy zaledwie trzech wyścigach do końca sezonu i minimalnych różnicach w punktacji nie zamierza kalkulować, celuje w walkę o pełną pulę i chce w pełni wykorzystać zdobyte dotąd doświadczenie. Przy okazji kierowca zaznacza, że daleka walka o tytuł nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony jego partnerów. No, legenda toru Milwaukee dodaje temu wyzwaniu wyjątkowego charakteru. Zlokalizowane w West Ellis na terenie Wisconsin State Fair Park, obiekt gości ściganie, uwaga, od 1903 roku, co daje mu status najstarszego wciąż funkcjonującego toru na świecie. To jest naprawdę mocna rzecz. No i ten jednomilowy owal wyróżnia się bardzo płaskimi zakrętami o nachyleniu zaledwie 9 stopni. No dla europejskich kierowców nachylenie 9 stopni wydaje się dużo, ale dla Amerykanów to nie jest aż takie wielkie wyzwanie. W efekcie kierowcy nie mogą pokonywać ich z gazem wciśniętym do deski, a kluczem do sukcesu stają się precyzyjnie dobrany setup, opanowanie oraz zarządzanie ogumieniem. Dla polskiego zawodnika będzie to niemal domowy wyścig. No, tor leży zaledwie półtorej godziny drogi od Chicago, czyli największego skupiska Polonii w USA, więc tutaj na pewno Tymek Kucharczyk będzie mógł liczyć na duże, duże wsparcie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej walce o tytuł mistrzowski. Tymek bardzo niewiele traci do Enzo Fittipaldiego. Ja już dawno mówiłem, że to ten Brazylijczyk doświadczony będzie największym rywalem Kucharczyka w walce o tytuł w tym sezonie, jeśli nie pomyliłem. On, Nikita Johnson i Tymek Kucharczyk. To jest ta trójka, która wciąż ma jeszcze szansę na tytuł, no i między tą trójką ta walka się wyjaśni. No i ten najbliższy wyścig na tym legendarnym, najstarszym funkcjonującym torze na świecie. Niesamowita sprawa będzie, no, prawdopodobnie takim najważniejszym punktem, no bo potem będzie już tylko 5-6 września, podwójny weekend wyścigowy na torze znanym skądinąd z motorem MotoGP legendarnym również Laguna Seca. Całkiem fajny ten kalendarz mają w Indynex, naprawdę interesujące obiekty, jeżeli chodzi o harmonogram tego, jak w Milwaukee będzie rywalizował Tymek Kucharczyk, to w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 15 czasu polskiego trening, 18.30 kwalifikacje, niedziela 30 sierpnia o godzinie 17 rusza wyścig na torze w Milwaukee, 90 okrążeń Tymek Kucharczyk będzie jechał po tym ekscytującym torze owalnym. Oczywiście trzymamy kciuki za Tymka Kucharczyka, trzymamy kciuki również za innych juniorów, Romana Bilińskiego, Maćka Gładysza, Janka Przyrowskiego, Kaspra Sztukę, całkiem sporo mamy tego młodego na rybku w sporcie motorowym. O tych największych sukcesach oczywiście będziemy mówić w ramach segmentu Gwiazdy Jutra, oczywiście w programie Hot Lap. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek właśnie programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj był z Wami Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lap.

gdy przechodzisz pod oknem. Śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.